0: Papierki lakmusowe, jeśli chodzi o suszę hydrologiczną.
1: Ta woda powinna wyżej teraz sięgać?
0: No, oczywiście, zdecydowanie wyżej. Widać takie linie na brzegu, no to jest około 30-40 cm. Oczywiście w takich sadzawkach ten poziom wody można regulować i on jest podwyższany na wypływie, ale jak widać nawet to nie pomaga, aby ten poziom, powiedzmy sobie, optymalny utrzymać.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Długotrwała susza hydrologiczna może skutkować wysychaniem studni głębinowych czy spadkiem ciśnienia w wodociągach. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego.
3: Prawnicy, eksperci mówią, kara śmierci nie odstrasza, ponieważ ogromna większość tego typu przestępstw dokonuje się w afekcie, w emocjach, a nie jest rozważana i ludzie nie rozważają, czy zostaną skazani, czy nie, bo uważają, że się ich nie złapie.
4: To jest rzeczywiście bogata literatura na ten temat. Są takie tendencje, szczególnie z ostatnich lat, tak jak mówi pan redaktor, ale doświadczenie historyczne uczy czegoś zupełnie odmiennego i popatrzmy, że zbrodnie są...
3: Nie było przestępstw, nie było zbrodni, jak była kara śmierci.
4: Zbrodnie są dokonywane w afekcie, rzeczywiście, ale zbrodnie są też dokonywane przez zbrodniarzy, przez przestępców, którzy dokonują tych zbrodni, dlatego że no, albo za odpłatnością, albo dlatego, że są przekonani, że to jest metoda do realizacji ich celów. No, różnie to bywa i różnie to bywa. Natomiast ja uważam, że szczególnie okrutne zbrodnie powinny być w ten sposób
3: karane. Będzie zgłaszany taki wniosek? Prawo i Sprawiedliwość rozważa takie zmiany?
4: Nie rozmawialiśmy na ten temat. Natomiast uważam, że jest to bardzo też silnie udokumentowane, że ostrość kary, że konsekwencje, które czekają zbrodniarza, odstraszają. Po prostu wyraźnie odstraszają. Nie tego, kto dopuszcza się
3: badania
4: zbrodni
3: na ten
4: w afekcie.
3: Temat, te współczesne mówią zupełnie co innego.
4: No ale to jest pewien problem, gdyż tu wchodzi jeszcze ideologia w grę, jeżeli
3: no, chodzi o badania. Ale papież Leon XIV mówi, nie wolno wykonywać kary śmierci. Papież Franciszek mówi, nie wolno wykonywać kary śmierci. Papież Jan Paweł II mówi, nie ma powodu, żeby
4: trudno się nie zgadzać z papieżem, głowa kościoła. Tak,
3: ale pan się nie zgadza, bo pan mówi, żeby pan przywrócił.
4: Ja wychodzę z innego założenia. Ja tylko bardzo mocno staram się zwrócić uwagę na to, że przywódca kościoła no, ma taką misję. Można by pójść dalej, można by rozmawiać na temat pacyfizmu. Ja jestem zwolennikiem
3: nie jest
4: wojny. Ja wiem. Ale do tego ta ideologia pacyfistyczna może nas zaprowadzić. Ja jestem zwolennikiem wojny sprawiedliwej.
3: Dokładnie jak Jan Paweł II, ale Jan Paweł II jest przeciwko karze śmierci.
4: Tak, ja uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby wojna do Polski nie nadeszła. A co najlepiej zrobić? No,
3: szykować się
4: do wojny. Civis pacem parabellum.
3: Tu się zgadzamy. Informacje z Pegasusa, pana zdaniem, trafiały do izraelskiej firmy?
4: Popatrzmy na to, że Pegasus był wykorzystywany przez kilkanaście państw Unii Europejskiej, a więc to można by powiedzieć, to porównanie myślę, że jest błędne, bo można by powiedzieć, w jakiej sieci ma pan redaktor swój telefon komórkowy?
3: Tylko, że mój telefon komórkowy nie służy do szpiegowania, a ten program służy do szpiegowania. Taka jest delikatna różnica.
4: Ale zarzut jest taki, że firma, która ten program skonstruowała, może wykorzystać informacje. No to równie dobrze...
3: Nie może?
4: No to równie dobrze ten zarzut moglibyśmy postawić wszystkim, znaczy takie ryzyko można by postawić przed wszystkimi, którzy używają sieci T-Mobile,
3: może, czy nie może?
4: Bo Niemcy mogą wykorzystywać albo sieci Orange.
3: Istota zarzutu jest taka, że część tych, że Polska miała dostęp tylko do części z tych informacji, a one wszystkie trafiały do Izraela. Więc ja zadaję pytanie, czy technicznie tak było, że wszystkie informacje trafiały do firmy izraelskiej, a myśmy mieli prawo tylko do części z nich?
4: Jakoś 13 państwom Unii Europejskiej to nie przeszkadzało.
3: To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
4: Nie, no jest odpowiedź. No bo to tak jak program Microsoft, amerykański program. Można by oskarżyć Amerykanów, że mają dostęp do treści, które powstają w programie
3: Microsoft. To jest oskarżenie, że sieci antyspołecznościowe mają dostęp do wiedzy o nas, która może być wykorzystywana na przykład w procedurze manipulowania nami. To jest zarzut, niewątpliwie. Wie pan, i tu jest podobnie, tylko tu jest szpiegowska aparatura.
4: Pegasus był wykorzystywany do tego, żeby walczyć ze szpiegami. No ten szpieg rosyjski Rubcow, który się posługiwał hiszpańskim nazwiskiem, którego kto witał? Putin go witał w Moskwie.
3: Ten program był wykorzystywany także do

0: Którzy stawiali kamerki przy torach kolejowych.
1: Dobrze, ale to po co w takim razie było zakładać te podsłuchy na telefonach polityków, dziennikarzy?
0: Panie redaktorze,
1: no chyba ich nie złapaliście.
0: Panie redaktorze, zawsze takie narzędzie było uruchamiane po decyzji sądu. Po decyzji sądu. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, w pierwszej części rządów Donalda Tuska, minister sprawiedliwości, z mównicy sejmowej powiedział o tym, że nie było takiego przypadku, żeby to narzędzie było użyte
1: Powiedziałby również, że sędziowie podpisywali, powiedziałbym, nie czytając. To też zostało powiedziane
0: Ja nie wierzę w to, że polscy sędziowie mogliby nie czytać akt, żeby
1: panie
0: zgadzać się.
1: Premierze, przecież to Prawo i Sprawiedliwość mówiło tyle o kryzysie polskiego sądownictwa. Zresztą sami sędziowie mówili, że podpisywali standardowo.
0: Tylko jeżeli tak robili, to wystawiali sobie świadectwo bardzo, bardzo
1: dobrze,
0: złe.
1: Ale jeszcze raz pytanie. Trafiały te informacje do Izraela, czy nie trafiały? Nie, czy komuś to przeszkadzało, czy nie, tylko czy trafiały?
0: Myślę, że to jest teza użyta przez rządzących dziś, żeby przykryć swoją klęskę w Krakowie, żeby przykryć porażki związane z tym, że rozsypał się budżet państwa, że mamy drożyznę. Wie pan, panie redaktorze, że diesel znów kosztuje ponad 8 zł, a benzyna ponad 7 zł.
1: No ale Donald Trump miał sprawić dzięki eksportowi z Rosji, że będzie taniej.
0: Nie, przecież to był zarzut wobec prezydenta Nawrockiego, że nie podpisał ustawy. Pan prezydent podpisał ustawę, no i co? Dziś diesel ponad 8 zł kosztuje.
1: A może też wojna ma jakiś wpływ na to? Nie ma pan takiego
0: Niewątpliwie wrażenia? Ma wpływ i miała wpływ również, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, atak Putina na Ukrainę, ale my wtedy zareagowaliśmy, nasz rząd zareagował i ceny obniżyliśmy, a Donald Tusk tego
1: tutaj
0: nie robi.
1: Tutaj też są obniżone, tylko później. Jak pan odbiera, skoro już pan mówi o tym elemencie przykrywania porażki w Krakowie, to pojawiły się też takie głosy, że te informacje o zamachu na premiera i wicepremiera są takim elementem. Jak pan odbiera te informacje? Traktuje je pan poważnie jako były szef MSWiA?
0: No, to jest kompromitujące, kiedy rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych i rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji wychodzą z takim komunikatem, a jednocześnie premier Tusk spaceruje sobie do Urzędu Rady Ministrów z Parkowej. Gdyby rzeczywiście to było poważne, no to czołgiem by go wieźli.
1: Czyli nie traktuje pan tego poważnie?
0: No, to jest ośmieszające. I potem się okazuje, że emeryt, 60-kilkuletni emeryt zostaje zatrzymany, bo on rzeczywiście taką odezwę opublikował w mediach społecznościowych.
1: Ale Polsat News informował o tym, że została za nim jakaś radykalna organizacja.
0: No tak. No to pewnie zniszczą życie temu człowiekowi, byle nie było tak jak z tą panią emerytką z Torunia, która zmarła, a która ośmieliła się negatywnie ocenić Jerzego Owsiaka i która trafiła przed sąd.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Mariusza Błaszczaka. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Witam i zapraszam. Atak na elektrociepłownię w Kijowie. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina nie dostała ostrzeżenia od partnerów. Straż pożarna dokonała inwentaryzacji ponad 23 tysięcy syren alarmowych w całej Polsce. Dowiedział się tego reporter RMF FM. W Tatrach zrobiło się zimno. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła poniżej zera. Rosja wieczorem zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Jak informowaliśmy w faktach, w tych atakach zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych. Według Wołodymyra Zełenskiego celem była elektrociepłownia numer 4, jeden z głównych obiektów energetycznych stolicy. Pocisk trafił w obiekt, uszkodzony został także budynek mieszkalny, w którym wybuchł pożar. Zełenski podkreślił, że Ukraina ponownie nie otrzymała od partnerów ostrzeżenia o wystrzeleniu pocisków. Ukraińskie systemy wykryły je dopiero, gdy zbliżały się do Kijowa. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje kolejne ataki balistyczne. Prezydent Ukrainy zaapelował do społeczności międzynarodowej, by nie pozostawała obojętna na rosyjskie uderzenia w infrastrukturę energetyczną. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że rosyjski olej napędowy objęty umową nie trafi do USA, lecz na światowy rynek. Ma to pomóc obniżyć ceny paliw. Krytycy ostrzegają jednak, że dochody ze sprzedaży mogą wesprzeć rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Ich zdaniem uzgodniona ilość paliwa jest zbyt mała, by znacząco wpłynąć na ceny. Straż pożarna dokonała inwentaryzacji ponad 23 tysięcy syren alarmowych w całym kraju, dowiedział się reporter RMF FM. Ponad połowa z nich została włączona do systemu zdalnego ostrzegania. Co z pozostałymi syrenami? O tym nasz reporter Jakub Rybski.
3: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji, syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie. Obecnie na terenie województwa lubelskiego, czyli tam, gdzie alerty mieszkańcy w ostatnich tygodniach otrzymują regularnie, nowoczesnych, cyfrowych syren jest tylko 350. Do końca roku w regionie ma być ich 1000. Ostatnia kontrola NIK-u z kolei wykazała, że na Podkarpaciu na 570 syren pełną całodobową możliwość wyemitowania modulowanego sygnału alarmowego ma zaledwie 156 urządzeń. Z kolei w 17 powiatach, po godzinach pracy urzędów oraz w dni wolne nie ma możliwości niezwłocznego uruchomienia syren.
1: Aktualny obraz faktów.
2: W Tatrach zrobiło się naprawdę zimno. Na szczycie Kasprowego Wierchu temperatura nie przekracza już zera. Wczoraj rano było minus 5 stopni, a po południu minus 3. Jak mówi wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, widać też zmiany w zachowaniu zwierząt.
4: Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, to jest sporo jeszcze owoców, dużo borówek, nie mówiąc już o brusznicach, które dopiero w tej chwili są dojrzałe i super słodkie, więc niedźwiedzie póki co mogą odnaleźć sporo jedzenia.
5: Nie opłaca im się jeszcze iść spać.
4: Nie opłaca się im iść spać. Sporo jest owoców. Chodzi o jabłka i o śliwki w naszych ogródkach.
5: Ale świstaki, rozumiem, już wyczuły zimę i już są w swoich norach.
4: No tak, to już jest ten czas. To jest ich strategia na zimę.
2: Z Filipem Ziębą rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. Czy dawne tajemnice mogą zostać rozwiązane dzięki współczesnym metodom? Jak wygląda praca nad powieścią historyczną i co sprawia, że kryminały cieszą się w Polsce taką popularnością? O kulisach łączenia historii z teraźniejszością, nieodkrytych sekretach opolszczyzny i wyzwaniach pracy pisarza opowiada dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu autor bestsellerowych powieści kryminalnych Maciej Siembieda.
6: Jak można połączyć grzebanie w historii, dosyć mocne grzebanie w historii, patrząc na powieść 444, czy Wotum, które mnie do tej pory kręci pod tym względem, z teraźniejszością i z tym, jak te sprawy można dzisiaj, na nie można spojrzeć dzisiaj i czy można je w jakikolwiek sposób rozwiązać?
7: Oczywiście. To nawet w sprawach kryminalnych dzieje się tak, że czasami współczesne metody i współczesne środki badawcze pomagają rozwiązać sprawy sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat ze złymi skutkami dla sprawców, bo oni z reguły trafiają za kratki, choć już się czuli bezpiecznie. I z zagadkami historycznymi jest bardzo podobnie, bo czasami po latach jakby słabnie czujność strażników, ale też te sprawy, no jest jakby to samo zjawisko, co z przestępcami, którzy już się czują bezkarni w tym sensie, że jeśli tyle lat mnie nikt nie dopadł, to znaczy, że to już się nie stanie, i tak jest też z tymi zagadkami, a raczej z ludźmi, którzy je w jakiś tam sposób strzegą. Tak?
6: Ja chciałbym właśnie dopytać o ten obraz jasnogórski, bo wiem, że pan niedawno gościł w Wierzchu i tam różne wydarzenia się miały miejsce. To jak z tym obrazem jest? Ja sam sobie przeprowadziłem dziennikarskie lekkie śledztwo na ten temat. Rozmawiałem na Jasnej Górze na ten temat. Byłem w Wierzchu, rozmawiałem z ludźmi, którzy bronią tamtego obrazu. Jak pan to widzi dzisiaj po latach?
7: Znaczy, tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. Tak przynajmniej wynika z mojej ostatniej wizyty w Wierzchu. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi, chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty, i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast oczywiście ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski, że broni wsi, i no chyba najładniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest ich Matka Boska, i nie robią z tego biznesu. To znaczy, tam nie ma domu pielgrzyma, nie ma medalików, nie ma obrazków, nie ma tego całego częstochowskiego straganiarstwa, nie ma... A ja pamiętam, jak byłem na studiach i pojechałem do Częstochowy, to nawet szampon był w butelce w kształcie Matki Boskiej z odkręcaną głową, więc no, są granice.
6: Ogólnie opolszczyzna kryje wiele tajemnic. Widzimy to po Górze Świętej Anny, właśnie widzimy to po Wierzchu, po pana powieściach. Jakie są jeszcze te nieodkryte tajemnice opolszczyzny, a też Grodków zresztą i tamte rejony? Jak można jeszcze spojrzeć na te historie, które są nierozwiązane, i czy rzeczywiście ta opolszczyzna kryje aż tak wiele tajemnic? Pan też jako dość doświadczenie dziennikarz na opolszczyźnie doskonale to wie.
7: No tak, ci, którzy pamiętali rzeczy najciekawsze, wyjechali, zostali wysiedleni albo umarli, a ci, którzy przyjechali, nie zdążyli ich odkryć. Dlatego dla mnie też przyjezdnego bardzo ciekawe było to, że wystarczyło lekko dmuchnąć, żeby kurz odsłaniał naprawdę fajne rzeczy, i podejrzewam, że tych, których nie zdążyłem odkryć, chociaż przez 20 lat napisałem sobie taki swój prywatny przewodnik po opolszczyźnie, który liczył kilkaset stron tak naprawdę, i tych niezbadanych miejsc jest jeszcze całe mnóstwo, a badanie jest oczywiście najciekawsze w tej całej robocie.
6: No to zdradźmy, jakie są jeszcze takie tajemnice, czy pan szykuje ewentualnie na przyszłość Jakuba Kanie, który będzie tę opolszczyznę odkrywał, chociaż kawałek ma drogi.
7: Oczywiście, że nie powiem, bo to jest gotowy materiał do konkurencji. Ja znam pisarzy, którzy się nie wahają przed odbieraniem tematów, dlatego zostawmy to za zasłoną milczenia.
6: Jak to doświadczenie dziennikarskie w pana wydaniu, w pana historii wpłynęło na to, że albo łatwiej, albo trudniej jest dziś pisać, łącząc jednak fikcję

0: lat, co przez 30 lat mi zabraniano i czego przez 30 lat unikałem. Ale oczywiście frajda z pisania powieści jest olbrzymia. Ale na tym kończę, bo w tej chwili, kiedy słyszę propozycję, że może bym się zajął też pisaniem scenariuszy, to odmawiam, bo już trzeciego warsztatu się nie zamierzam uczyć.
1: A właśnie Jakub Kania trafi także na ekrany. Jak to będzie wyglądało? Coś już możemy w tym temacie zdradzić?
0: Tego nie wie nikt. Ja sprzedałem, znaczy najpierw skupiłem wszystkie prawa, które były rozproszone. Potem je sprzedałem jednemu producentowi na wyłączność, więc jeżeli napiszę nowego Kanie, to też będę, kontrakt mnie zobowiązuje do sprzedaży. I o ile wiem, to w tej chwili trwa dyskusja czy przymierzanie się do formy, czy to będzie fabuła, czy to będzie serial. Jeśli będzie fabuła, no to podejrzewam, się skończy na jednym filmie, a jeśli będzie serial, to są chętni nawet na 6 sezonów, więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale ja już w ogóle tym nie emocjonuję, bo już od tylu lat trwa zamieszanie wokół tej ekranizacji, że już mi tam emocje przeszły.
1: A ma pan jakiegoś aktora, którego pan widzi w tej roli? Na przykład Mikołaj Krawczyk w Słuchowisku zagrał Jakuba Kanię.
0: Tak, Mikołaj bardzo, bardzo fajnie go zagrał. Jest taki trochę za ładny na Kanię, może nie tyle za ładny, ale za szczupły, za bardzo fit. W każdym razie na pewno jest znakomitym autorem, aktorem. Natomiast jeśli chodzi o konkretną odpowiedź na pana pytanie, kto powinien zagrać Jakuba Kanię, to biorąc pod uwagę tempo, w jakim się te ekranizacje dzieją, to raczej bym szukał wśród aktorów dziecięcych dzisiaj.
1: Przejdźmy do czegoś, co chyba łączy dziennikarstwo śledcze także z pisaniem kryminałów. Czy pan odczuł kiedyś, ktoś panu powiedział, nie ruszajmy tego tematu, zostawmy to historii, zostawmy to na 100 następnych lat. Nie mówię o groźbach, ale czy rzeczywiście były takie sytuacje?
0: Tak, były dwie takie sytuacje, pamiętam. Oczywiście było więcej, ale to były takie właśnie, nawet nie groźby, ile pogróżki, na które nigdy nie reagowałem. Natomiast dwie sprawy, które jedną to po rozmowie z Ryszardem Kapuścińskim, jeszcze jak żył, zrezygnowałem, bo mi doradził ten człowiek, o którym chciałem pisać, jeszcze żył i powiedział mi wtedy, wiesz co, na razie to mu daj spokojnie umrzeć, a potem zobaczymy, co zobaczysz, czy będziesz chciał, czy nie będziesz chciał, i nie chciałem. Natomiast druga sprawa to była bardziej współczesna i mam takiego swojego konsultanta, który jest emerytowanym oficerem służb i bardzo dużo mi pomógł, oczywiście w tych sprawach, o których mógł mówić, i w momencie, kiedy go zapytałem o temat dosyć popularny, a jednak bardzo, bardzo ukryty, to mi powiedział, nie bierz się za to. Ale nie wiem, czy mówił to wtedy jako mój kolega, czy jako oficer służb.
1: Na koniec chciałbym zapytać, skąd według pana oczywiście bierze się w Polsce fenomen kryminałów? Wszyscy teraz mówią o tym, że tego typu gatunek czytają.
0: Ja myślę, że ten fenomen jest trochę sztuczny, to znaczy, wie pan, ja mówię o inflacji kryminału i pozwoliłem sobie ukuć taki termin, dlatego że to, że wydrukujemy bardzo dużo pieniędzy i będziemy tych pieniędzy bardzo dużo mieli wszyscy, to tak naprawdę wcale nie jest dobre, bo to właśnie prowadzi do inflacji, do tego, że wartość bardzo spada, a ja jednak jestem zwolennikiem jakości.
2: Całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą znajdziecie na rmf24.pl. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Trzynaście minut po 3:00. Zaczynamy pierwszą kawę z RMF FM.
5: Tak, królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. What's your name?

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Niemiecka policja zatrzymała 4 osoby mające związek z wrześniowym podpaleniem bazy Starlinków w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Unia Europejska otworzyła kolejne 2 klastry w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą. 9 poprawek do ustawy o bezpieczeństwie w sieci. Senackie komisje zaostrzyły przepisy. To są fakty RMF FM o 4. Niemiecka policja zatrzymała 4 osoby powiązane z wrześniowym podpaleniem bazy Starlink w pobliżu Grodziska Mazowieckiego. Wśród zatrzymanych są 2 obywatele Turcji, za którymi Polska wydała europejski nakaz aresztowania. Pozostałe osoby uznawane są za ich pomocników. Według ustaleń podejrzani mogli działać na zlecenie obcych służb. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
3: 2 obywatele Turcji to osoby ustalone przez polskie służby jako prawdopodobni sprawcy podpalenia. Natomiast jeśli chodzi o zatrzymanych kobietę i mężczyznę, ich rola w tym akcie dywersji jest jeszcze wyjaśniana. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że zatrzymana kobieta miała przywieźć sprawców samochodem z Łodzi do Woli Krobowskiej. Oni wcześniej wjechali do Polski z Niemiec przez Świecko. Okazuje się, że kilkanaście godzin po podpaleniu instalacji satelitarnej zostali wylegitymowani i spisani przez patrol policji kilka kilometrów od miejsca pożaru. Nie było jeszcze wtedy podstaw, by ich zatrzymywać, bo nie było jeszcze potwierdzenia, że doszło do sabotażu. To, że policjanci natrafili na tych cudzoziemców, sprawiło jednak, że udało się odtworzyć ich trasy przemieszczania się po Polsce, a w konsekwencji udało się namierzyć podejrzanych i zatrzymać ich w Niemczech.
2: Negocjacje z Ukrainą w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej znowu przyspieszają. Ukraina i Mołdawia otwarły wczoraj 2 kolejne działy negocjacji członkowskich z Unią Europejską. W przypadku Ukrainy stało się to możliwe po odblokowaniu rozmów przez Węgry. Budapeszt domagał się zmian w ukraińskim prawie oświatowym dotyczących praw mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Co będzie się działo dalej w tej sprawie, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: To kolejny krok na drodze do członkostwa, ale Ukraina i Mołdawia wciąż są daleko od wejścia do Unii. Pozostają jeszcze do otwarcia 2 najtrudniejsze działy: rolnictwo i transport. Komisja Europejska chce ograniczyć dostęp wrażliwych ukraińskich produktów, takich jak zboże i cukier, do unijnego rynku, a także wsparcie finansowe dla ukraińskich rolników. Chodzi o ochronę unijnych, a więc i polskich gospodarstw rolnych. Ukraina sprzeciwia się tym ograniczeniom, dlatego negocjacje w tych obszarach będą szczególnie trudne.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Ustawa zapewniająca bezpieczeństwo w sieci nie trafi od razu do podpisu prezydenta. Senackie komisje przyjęły 9 poprawek do przepisów umożliwiających blokowanie treści pedofilskich, patostreamów i zachowań niebezpiecznych. Wprowadzenie zmian zaostrzających przepisy przyjęte w Sejmie poparł obecny na posiedzeniu minister cyfryzacji.
6: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nikt nikogo nie namawiał do samobójstwa, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
2: Mówił Krzysztof Gawkowski. Wśród przyjętych przez komisję poprawek jest też skrócenie czasu jej wejścia w życie z 6 do 3 miesięcy. WF na rowerach miejskich to nowy program skierowany do uczniów ze Szczecina, który ma radykalnie zmienić tradycyjne lekcje wychowania fizycznego. Zainteresowanie jest duże. Wczoraj na przejażdżkę po Szczecinie wybrała się grupa trzecioklasistów jednego z liceów.
7: Bardzo chciałabym, żeby co tydzień były takie WF-y. Mogę lubię jeździć na rowerze.
8: No dzisiaj pogoda jest przepiękna.
7: No właśnie, bo się baliśmy, że będzie padać, ale na szczęście idziemy i patrzymy, słońce jest idealnie. Nawet jak niska temperatura, to się rozgrzejemy i będzie w porządku.
8: Fajnie wyjść ze szkoły?
9: Tak, w końcu ze szkoły, a nie cały dzień tam siedzieć. Fajna taka inicjatywa z rowerami.
8: Czy wy się cieszycie na taką wycieczkę?
7: Bardzo się cieszymy.
8: Dokąd jedziecie, wiecie? Czy nie?
7: Nie, jeszcze nie. Jaka trasa, mam nadzieję, że spokojna.
8: Gdzieś tam na Arkonkę w te okolice, z tego co słyszałam.
7: A tam jest fajna droga rowerowa i na rolki w ogóle.
8: Dobrze, że nie pada.
7: Aktywniej się ten czas spędza niż na przykład na sali.
9: Teraz słyszymy, mamy kaski, mamy rowery i jedziemy.
2: A te głosy zebrała od licealistów nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Dangal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Słuchamy.
3: Mężczyzna, który przygotowywał zamach na czołowych przedstawicieli rządu, usłyszał zarzuty. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W Kijowie ponownie ogłoszono stan alarmowy z powodu zagrożenia pociskami balistycznymi. W faktach także sport. W Wuhan rozpoczyna się właśnie mecz Igi Świątek z Magdaleną Fręch. Sześćdziesięciosześciolatek z Wrocławia, który przygotowywał zamach m.in. na premiera, usłyszał wczoraj aż 9 zarzutów. Prokuratura wnioskuje o jego areszt. Grozi mu do 15 lat więzienia. O tym, czego dotyczą zarzuty, reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Ten najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalania władzy państwowej. Krzysztof N. chciał przeprowadzić zamach na premiera i ministra obrony przy użyciu materiałów wybuchowych. Pozostałe zarzuty wymienia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Są to przede wszystkim zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy w celu uzyskania określonych zmian politycznych. Są również tu przestępstwa nawołujące do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, jak również politycznym.
4: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczono kilkanaście, jak to określiła prokuratura, improwizowanych ładunków wybuchowych, a także przedmioty przypominające broń oraz sprzęt komputerowy. Prokuratura wnioskuje o areszt ze względu na surową karę, która grozi 66-latkowi, a także z obawy o matactwo.
3: Decyzję w tej sprawie podejmie dzisiaj sąd. W Kijowie i części Ukrainy nad ranem ogłoszono alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia atakiem pociskami balistycznymi. Władze zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegają przed zagrożeniem dla Kijowa i Żytomierza. Donald Trump w rozmowie z naszym korespondentem stwierdził, że za stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce zapłacą Polacy. Prezydent USA odniósł się też do porozumienia energetycznego między Rosją a Ukrainą, które, jak przyznał, nie działa, a Władimir Putin nie zamierza go respektować. Co dokładnie mówił o tym przywódca Stanów Zjednoczonych?
6: Prezydent Trump rzucił jedynie, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump, odpowiadając mi na pytanie. Była to już jego kolejna wypowiedź na temat potencjalnej, nowej, stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej, jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.
3: O czym zza oceanu donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski.
7: Sport w faktach RMF FM.
3: W Wuhan za chwilę rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdaleną Fręch. Nasze tenisistki mierzą się w 1:16 Wuhan Open. Dla Igi to pierwsze spotkanie w Chinach. Z kolei Magdalena ma za sobą już kwalifikacje i mecz pierwszej rundy. Śledzimy to spotkanie dla Was i wrócimy do niego w porannych faktach RMF FM. A dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o raku piersi. To najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Choć najwięcej zachorowań dotyczy pań po 50 roku życia, to GUS może się pojawić także u młodych pacjentek. Dlaczego tak ważna jest profilaktyka od najmłodszych lat?
8: Rak piersi u młodych dziewcząt zdarza się rzadko, ale się zdarzyć może. Także uważam, że dziewczyny się powinny badać. Raz, żeby wytworzyć sobie taki nawyk, kara pod tytułem choroba za to jej nie spotka. W przypadku, kiedy rozpoznanie dotyczy choroby w pierwszym czy drugim stopniu zaawansowania, to jesteśmy w stanie praktycznie wyleczyć 90% kobiet.
3: Tłumaczy dr Roman Czarnecki, koordynator oddziału chirurgii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Ten ekspert będzie odpowiadał dziś na Wasze pytania. Słuchajcie faktów. Tymczasem tu kończymy. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Z nowymi doniesieniami z Polski i świata wracamy za niespełna pół godziny. O tym, co najważniejsze o poranku, powiedzą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. To jest środa, 14 dzień października. Słońce wstaje dopiero 4 minuty przed 7. Minus 1 w tej chwili w Zakopanem. 12 kresek na plusie w Słubicach. Tam, gdzie wczoraj o tej porze temperatura była taka jak teraz pod Tatrami. Zaczynam poranne fakty od drona, ale będzie też tenis w chińskim Wuhan. Minęła 11.30 i tam na korcie już Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Iga Świątek. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśniają okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Wczoraj po 18 policja odebrała taki sygnał.
3: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona.
2: Tak mówiła nam aspirant Agnieszka Zalewska, oficer prasowa komendanta policji w Pucku. Ten obiekt ma około 2 metrów długości i o nim powiemy jeszcze w porannych faktach RMF FM. W nich również odwiedzimy dziś Drone Lab. Tam nasi wojskowi specjaliści tworzą projekty nowoczesnych rozwiązań bezzałogowych, produkują nieseryjne egzemplarze i prowadzą testy dronów. Będziemy tam w faktach razem z naszym reporterem. Ale będą też o poranku w faktach pytania o stałą amerykańską bazę w Polsce. Nasz korespondent w Waszyngtonie pytał o to samego Donalda Trumpa.
4: A co z bazą w Polsce? Są jakieś nowe informacje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy, to oni za nią zapłacą.
2: Taką właśnie odpowiedź Donalda Trumpa usłyszał w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. My Was pytać będziemy o przywrócenie obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Mamy dla Was w tej sprawie sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM. A 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM dziś Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, czyli wiceminister obrony narodowej. Wcześniej o 7:00 Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, będzie gościem informacyjnego radia RMF 24. W chińskim Wuhan minęła 11.32 i tam na korcie już Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Iga Świątek. Dong Feng, Woja, Wuhan Open. Pierwszy set w meczu Iga Świątek, Magdalena Fręch. No i ten pojedynek rozpoczyna trzeci dzień turnieju w chińskim Wuhan. Polski pojedynek. Magdalena Fręch była ćwierćfinalistka. No i to Fręch jako pierwsza w tym pojedynku wygrała Gema. Do tej pory, przypominam, oficjalnie Fręch i Iga Świątek zagrały tylko raz 4 lata temu w Warszawie. No i wtedy lepsza okazała się Świątek. Teraz na pewno któraś z Polek awansuje do 1:16. Maja Chwalińska także na korcie. Pierwszy set z Czeszką Marii Bołskową. Dużo nerwów i w tej chwili wynik tego pierwszego seta 1-3 dla Czeszki. Wyniki obu spotkań sprawdzać będziemy w porannych faktach. Pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranku.
1: Zaczynamy.
3: No to my też o specjalistach. Obiekt, który wygląda jak dron, odnaleziony na plaży w Karwi w powiecie puckim.
2: Sprawę wyjaśnia m.in. żandarmeria wojskowa.
3: Pociski balistyczne wystrzelone tymczasem w Kijów.
2: Rosja znów zaatakowała Ukrainę.
3: Prezydent Donald Trump odpowiada na pytanie korespondenta RMF FM w Waszyngtonie.
2: Paweł Żuchowski pytał go o ogłoszone w sobotę energetyczne zawieszenie broni.
3: A trzy polskie tenisistki walczą w tej chwili energetycznie na kortach w chińskim Wuhan.
2: Obiekt latający, najpewniej dron, znaleziony na plaży w Karwi.
3: Znalazł go wieczorem jeden ze spacerujących po plaży. Był częściowo zakopany w piasku. Zaczynamy fakt od komunikatu żandarmerii wojskowej w tej sprawie.
4: Żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych, prokuratury okręgowej w Gdańsku, na chwilę obecną wyjaśnia okoliczności odnalezienia 13 października 2026 roku około godziny 18.30 na plaży w Karwi. Jest to powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
2: Tyle podpułkownik Dariusz Rozkosz.
3: Nieoficjalnie urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, także wojsko ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów.
2: Jak dowiedział się RMF FM, wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska. Ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
3: To fakty RMF FM. Rosja tymczasem zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów, przekazał w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Według prezydenta celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też jeden z budynków mieszkalnych.
3: Ta kijowska elektrociepłownia numer 4 jest jednym z głównych obiektów energetycznych stolicy, tak napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
2: Prezydent Donald Trump odpowiadał tymczasem na pytanie korespondenta RMF FM w Waszyngtonie o ogłoszone przez prezydenta w sobotę energetyczne zawieszenie broni.
3: Będą słuchać. Tak stwierdził Donald Trump, kiedy Paweł Żuchowski przypomniał mu, że to ogłoszone przez niego zawieszenie broni w Ukrainie nie działa, a Władimir Putin najwyraźniej go nie słucha.
2: Paweł Żuchowski, nasz korespondent, z nami o poranku w faktach. Pawle, prosimy o szczegóły.
5: Dzień dobry. Prezydent Trump rzucił jedynie, idąc do śmigłowca Marine One, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone. A 2 lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły już jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy, to oni za nią zapłacą, powiedział Trump o Polsce. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Sąd zdecyduje dziś, czy 66-latek z Wrocławia, który planował zamach na premiera, zostanie aresztowany.
2: Wczoraj wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura.
3: A wcześniej śledczy przedstawili mężczyźnie 9 zarzutów, informuje reporter RMF FM Michał Radkowski.
7: Za planowanie siłowego obalenia władz państwowych z udziałem materiałów wybuchowych, bo tak brzmi najpoważniejszy zarzut, grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Mężczyzna miał przygotowywać zamach m.in. na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy przeszukali mieszkanie 66-latka.
8: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
7: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Znaleziono również przedmioty przypominające broń, sprzęt komputerowy i listę osób kontaktujących się z 66-latkiem. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Wskazywał na liczne problemy zdrowotne. Śledczy czekają teraz na opinię psychiatryczną.
2: Pożar zakładu wulkanicznego w Olkuszu. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM.
3: Jak przed chwilą usłyszeliśmy od strażaków, ogień nie został jeszcze opanowany. Jest w tej chwili duże zadymienie.
2: W budynku przechowywane były m.in. opony. Akcja trwa w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
3: 3 polskie tenisistki na 2 kortach w tej chwili w chińskim Wuhan.
2: Sportowe emocje o poranku w faktach. Patryk Serwański razem z nami. Patryku,
9: dzień dobry.
2: No to zacznijmy od meczu 2 naszych tenisistek. Tak. Iga Świąt kontra Magdalena Fręch. No i chyba się zgodzimy, że jest ciekawie, co?
9: Tak, no bardzo dobry początek Magdaleny Fręch. Przełamała Iga Świątek już w pierwszym gemie. No i Magda dalej gra naprawdę nieźle. Z jej perspektywy problemem jest to, że Iga Świątek po takim trochę nerwowym początku weszła na swój lepszy poziom gry i o ile Magda cały czas gra nieźle, no to wynik już dla Igi Świątek bardzo korzystny, bo 5-2 prowadzi nasza najlepsza tenisistka rankingowo w tym pierwszym secie, ale mecz naprawdę interesujący, dużo się dzieje.
3: No to teraz Maja Chwalińska kontra Czeszka Marii Boskow. Zaczęło się tutaj nie najlepiej.
9: No to prawda. Pierwszy set łatwo przegrany z Czeszką 1-6, więc ten początek rzeczywiście niezbyt dobry, ale Maja walczy i teraz w drugim secie prowadzi 3-1.
3: Mocny początek, zatem na pewno jedna Polka zagra w 1:16.
2: Wynik sprawdzać będziemy w faktach po 6:30. Pierwsze poranne fakty sportowe.
3: Już teraz zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok osób znalezionych wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Wszystko wskazuje na to, że 55-letni mężczyzna zabił tam swoją żonę i nastoletnie dzieci, potem sam odebrał sobie życie.
2: Najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym. W tym konkretnym przypadku z sytuacją, kiedy najpierw doszło do zabójstwa trzech osób, których zwłoki ujawniono wewnątrz mieszkania, a następnie do targnięcia się czwartej osoby na własne życie.
3: Mówił Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Sekcje mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn ich śmierci. Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Zabieg przeprowadzono wczoraj w rzymskiej poliklinice Gemelli.
1: Doraźne badania histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolarka płuca, poinformowano wieczorem w komunikacie medycznym. Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritori. Leon XIV przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny. Sam zabieg trwał około 90 minut.
3: Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.
1: Dziś 14 dzień października, czyli dzień edukacji narodowej.
3: W Polsce pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli, prawie 80% to kobiety.
1: Z danych MEN wynika, że obecnie najmłodszy polski nauczyciel ma 18 lat, uczy fortepianu w szkole muzycznej pierwszego stopnia.
3: Najstarszy ma 90 lat, no i też zajmuje się dokładnie tym samym przedmiotem.
1: Wszystkim nauczycielom bez wyjątku składamy najlepsze życzenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański i tenisowy turniej Wuhan na start.
1: Iga Świątek, Patryku, wygrała nie tylko pierwszego seta z Magdaleną Fręch.
5: Tak, ale aż 64 minuty. No, mówimy tutaj o 8 rozegranych gemach w tym pierwszym secie. 6-2 dla Świątek. Natomiast ten czas gry pokazuje, że nie było łatwo, że to był naprawdę interesujący set. Natomiast teraz w drugim, na razie to wszystko idzie dosyć szybko. Jest z perspektywy Igi Świątek 3-0 prowadzi z Magdaleną Fręch. Maja Chwalińska gra z kolei z Marii Buskową. Po przegranej 1-6 w pierwszej partii Polka się pozbierała. Drugi set 6-1 dla Chwalińskiej. Także o wszystkim przesądzi set numer 3. Z turniejem w Szanghaju wczoraj późnym popołudniem pożegnał się Hubert Hurkacz. W 1/8 finału porażka w trzech setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną przesądził w tiebreak. Na polskie piłkarki pozostają w grze o Mistrzostwa Świata. W pierwszej rundzie baraży biało-czerwone wyeliminowały Belgijki. Mecz w Gdańsku emocjonujący. Polki odrobiły straty z wyjazdu. Dzięki prowadzeniu 2-1 doprowadziły do dogrywki. W niej straciły bramkę, ale gol Ewy Pajor dał ostatecznie rzuty karne.
6: Oddałyśmy całe nasze serce. Dzisiaj nasza drużyna zagrała niesamowicie, z takim zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty.
5: Mówiła pani kapitan. W karnych świetnie broniła Kinga Severin. No i zostajemy w grze o mundial. W drugiej rundzie baraży dwumecz z Irlandią. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wpadka Interu. W Mediolanie porażka z Club Brugge 3-4. Bayernowi Monachium postawił się z kolei norweski Viking Stavanger. Zremisował u siebie 3-3. Teraz jeszcze oczekiwanie na nowy sezon siatkarskiej Tauron Ligi. Panowie do rozgrywek przystąpią w piątek. W gronie faworytów kluby z Zawiercia, Warszawy, Lublina czy Rzeszowa. A jakie aspiracje ma Zaksa Kędzierzyn-Koźle?
7: Wiemy, że będzie nam ciężko, ale chcemy walczyć o te playoffy i ze swojej strony chciałbym, żeby w tym roku Zaksa bawiła się siatkówką, co rok temu było ciężkie i nie było tego.
5: Tak mówił jeden z bardziej doświadczonych zawodników Zaksy, Rafał Szymura.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji. Jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
9: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Czy Polacy chcą przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej?
3: Mamy w tej sprawie najnowszy sondaż Opinia 24.
2: Potem Dron Lab.
3: W porannych faktach o miejscu, gdzie wojskowi specjaliści tworzą projekty bez załogowców i prowadzą testy tych maszyn.
2: O tym usłyszycie tylko w RMF FM.
3: Odwiedzimy też o poranku szkołę w podpoznańskim Jerzykowie.
2: Może być przykładem dla innych placówek, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo.
3: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Co z nich wynika?
4: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, 24% chce, by obowiązkowa służba obejmowała wyłącznie mężczyzn, a 22% badanych uważa, że pobór powinien dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przeciwnych przywróceniu poboru jest 38% Polaków, a 16% nie ma w tej sprawie zdania. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
5: Nie każdy chce trafić do wojska, tak, i nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
6: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
4: W lutym tego roku przeprowadziliśmy takie samo badanie. Wtedy za przywróceniem obowiązkowej służby opowiedziała się ponad połowa pytanych. Widać więc spadek poparcia dla tego pomysłu.
3: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: A teraz w porannych faktach Dron Lab, miejsce, gdzie wojskowi specjaliści tworzą projekty nowoczesnych rozwiązań bezzałogowych. Produkują nieseryjne egzemplarze i prowadzą testy dronów.
3: Początki tej specjalistycznej jednostki to grupa zapaleńców, konstruktorów bezzałogowców, a także operatorów tego rodzaju maszyn. Dzisiaj jest to jednostka etatowa polskiego wojska.
7: Nazwa może dosyć zagadkowa, Laboratorium Druku Przyrostowego. Generalnie zajmujemy się budową małoseryjnych partii dronów, które głównie są przeznaczone do testów, ale też staramy się w pierwszym kroku wyposażyć pododdziały w drony.
8: Druk przyrostowy. Widziałem, tutaj są urządzenia służące do tworzenia tych nieseryjnych, nazwijmy to, urządzeń.
7: Czyli mamy warsztat druku 3D, dzisiaj oparty na w sumie trzech kontenerach, wkrótce na wielkiej sali. Zespół, jak sami widzicie, jest stworzony przede wszystkim z fachowców, ale drugie ich odbicie to jest pasja.
3: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada w tej jednostce pasjonatów.
2: Jej szefostwo ze względów bezpieczeństwa nie chciało podawać konkretnej lokalizacji, a dowódca chciał pozostać anonimowy.
3: Wrócimy do tego miejsca w kolejnych faktach. To, co mogliśmy pokazać, jest na filmie i zdjęciach na rmf24.pl.
2: 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela.
3: W faktach pytamy dziś o bezpieczeństwo w szkołach po ostatniej serii ataków.
2: Od kilku lat w podstawówce imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie osoby postronne nie mają możliwości wejścia do placówki.
3: Dla odbierających dzieci ze świetlicy generowane są kody QR, a w klasach jest specjalny alarm w razie sytuacji niebezpiecznej.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Dzień dobry.
2: Jak to wygląda w praktyce?
9: W każdej sali znajduje się specjalny przycisk dla nauczycieli. Po naciśnięciu go w sekretariacie, gabinecie dyrekcji oraz w portierni rozlega się alarm, a osoby do tego upoważnione otrzymują powiadomienie na smartfon lub smartwatch.
10: Tu się wyświetla, w jakim miejscu co i jak. Ja już mam na telefonie, pracownik podejmuje na przykład działania, czy ja, czy tutaj osoby wskazane. W tym momencie już osoba biegnie, mamy tutaj przygotowany taki zestaw do odpowiedniej sali. Dajemy się wskazanej właśnie, by udzielić pomocy.
9: Wyjaśniała Alina Mańka, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
3: Temat bezpieczeństwa już za chwilę w Radiu RMF 24.
2: Gościem Piotra Saleka będzie Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
3: Iga Świątek tymczasem już z awansem do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalena Fręch.
2: Patryk Serwański w faktach.
9: Jestem.
2: Coś zaskoczyło Cię w tym spotkaniu?
9: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek, niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jednostronny wynik. Świątek na początku z małymi kłopotami, no później nie miała lekko, ale wykorzystywała swoje doświadczenie, no i właśnie potrafiła wygrywać te kolejne gemy.
3: W grze i to blisko celu Maja Chwalińska, która walczyła awans z Marii Błuskową.
9: No Polka po przegranym pierwszym secie gra dużo lepiej, przypomnę, odrobiła straty w drugiej partii, a teraz w decydującym trzecim secie prowadzi już 5-1.
3: Trzymamy kciuki za Maję. Przed chwilą, przed Igą Świątek natomiast łatwa 1-16, bo tam trafiona lepszą w parze Amerykankę Ashton Kruger i zawodniczka z Tajlandii Lan Lana Tararudi.
2: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com.
12: To jest stacja RMF w pracy.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: O 9:00 w Sejmie zaplanowano ślubowanie Macieja Berka.
2: Z informacją w studiu Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry. To wiąże się z opinią Komisji Weneckiej?
3: Tak, decyzja o przeprowadzeniu uroczystości zapadła wczoraj wieczorem w następstwie właśnie opublikowania opinii Komisji Weneckiej, która przyzwoliła na złożenie przysięgi sędziowskiej bez obecności prezydenta, jeśli ten zwleka z jej przyjęciem, a tak właśnie jest w przypadku Macieja Berka. To szybkie działanie prawdopodobnie wpłynie na liczbę zaproszonych gości. Oni gromadzą się na 8:30, bo część z nich, m.in. byli prezesi Trybunału, muszą dojechać do Warszawy w dość ekspresowym tempie.
1: Co jeszcze wiemy o samej ceremonii?
3: Ustaliłem w rozmowach z sędziami, że będzie ona związana z wręczeniem Berkowi zaświadczenia o wyborze przez marszałka Sejmu. Sędzia Patyra takiego zaświadczenia nie dostał, ale ślubował. Według moich informacji uroczystość nie odbędzie się jednak ani w gabinecie marszałka, ani w sali kolumnowej. Na pewno jednak, jak usłyszałem, w stosownym, godnym miejscu w Sejmie. Na uroczystość zaproszono najważniejsze postaci świata prawnego, jednak nie polityków.
2: Tomasz Skory, bardzo dziękujemy. Jedna osoba została ranna na wielkopolskim odcinku S11 w rejonie miejscowości Kurnik.
1: Tam doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką o poranku. W tej chwili nie przejedziecie pasem w stronę Jarocina.
4: Ekonomia w faktach RMF FM.
1: Na poranne fakty ekonomiczne zaprasza już teraz Mateusz Błażek.
5: Jestem, dzień dobry. Benzyna w górę, diesel w dół. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr podstawowej 95 zapłacimy dzisiaj maksymalnie 7 zł 11 groszy, o 5 groszy więcej, a za olej napędowy 7,98, czyli o 4 grosze taniej. Cena diesla spadła wreszcie poniżej 8, choć i tak trzeba zapłacić niemało. W rozwiązaniu kryzysu na rynku paliw nie pomoże deal Donalda Trumpa. Choć dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego, to jak wskazują ekonomiści, i tak, jeśli w ogóle do tego dojdzie, będzie go za mało, żeby realnie wpłynąć na ceny. Według przywódcy USA, Rosja miała natychmiast dostarczyć ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Z wyliczeń dziennikarzy The Telegraph to mniej więcej tyle, ile USA zużywają w ciągu pół dnia. Dodajmy, że na Donalda Trumpa spadła fala krytyki za to porozumienie, nie tylko ze strony Europy, ale nawet polityków z jego własnej partii. W walce z wysokimi cenami paliw nie pomoże też inflacja. Choć złoty trzyma się w miarę stabilnie, to jednak w kantorze też trzeba niemało wydać. Euro kosztuje w tej chwili 4,38, dolar to już 3,91, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,18. Mamy też dobre wieści. Rolnicy, którzy stracili część upraw wskutek niekorzystnych zjawisk pogodowych, przymrozków, gradu czy ulewnych deszczy, mogą liczyć na nową formę wsparcia. Mogą otrzymać od 1000 do 3000 zł na hektar za szkody w uprawach. Wysokość i to, czy w ogóle wsparcie będzie im przysługiwać, zależy oczywiście od skali strat. Osobne wsparcie otrzymają rolnicy, których uprawy ucierpiały z powodu wysokiej temperatury. Tutaj mowa o od 300 do 1000 zł. Wnioski o wsparcie będzie można składać od 22 października do 16 listopada.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Enclopedią zdrowia.
7: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
6: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
8: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
6: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
7: Serdecznie zapraszam.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM jest 8:00 przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Niespełna połowa Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
3: Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
2: Baza USA w Polsce?
3: Oni za nią zapłacą, tak mówi Donald Trump korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Młodzi Polacy poniżej 24 roku życia nie chcą przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Takie wyniki przynosi sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: Ponownie w faktach Michał Krasun. Michale, kto w takim razie jest za?
4: Osoby między 30 a 39 rokiem życia, choć przewaga zwolenników nie jest duża. Za przywróceniem obowiązkowej służby opowiada się nieco ponad połowa badanych w tej grupie. Podobnie odpowiadały osoby między 40 a 49 rokiem życia. Najbardziej sceptyczni są najmłodsi. Wśród osób do 24 roku życia powrotu poboru chce jedynie 30%. Tyle statystyki, a o obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
5: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
6: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono, czy też łyżeczką od herbaty wygrzebywali trawę z pomiędzy płytek chodnikowych. I my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt, a przydatność takich żołnierzy na polu bitwy byłaby znikoma.
4: Powrót zasadniczej służby wojskowej popiera 46% Polaków.
2: A co ze stałą bazą wojskową USA w Polsce?
3: Pytał o nią ponownie prezydenta Stanów Zjednoczonych nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Prezydenta Donalda Trumpa, gdy szedł do śmigłowca Marine One, zapytałem, czy są jakieś nowe informacje w sprawie bazy, bo mijają tygodnie, a nie pojawiają się żadne nowe informacje. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą, powiedział o Polsce prezydent Donald Trump. To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat ustanowienia bazy sił lądowych USA w naszym kraju. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
8: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dobry, moim gościem jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony. Witam serdecznie, pani minister.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Zacznijmy od Karwi. Wczoraj była informacja o tym, że znaleziono dron na plaży. Wiemy coś więcej na ten temat? Czy
10: zgadza
9: to jest
10: się. Wczoraj wieczorem znaleziono w okolicach Karwi dron. Na miejscu pracuje i żandarmeria wojskowa, i prokuratura. Badamy, co to jest za obiekt. Faktem jest, że nad Bałtykiem też odbywają się czasem testy naszych dronów.
9: Czy to może być nasz, tak?
10: Może być, ale dzisiaj, w tej chwili mam za poważne stanowisko, żeby przesądzać, nie mając dowodów, ale wszystkie scenariusze są możliwe.
9: Czyli również to, że to jest rosyjski dron?
10: Myślę, że za kilka godzin będziemy mogli powiedzieć więcej.
9: To jeszcze pytanie o to, co się wydarzy za kilka godzin. Trybunał Konstytucyjny dziś, sędzia Berek ma zostać zaprzysiężony przy gabinecie marszałka Sejmu. Dzisiaj będzie wejście do Trybunału.
10: Pan wybaczy, zupełnie jest to poza moimi kompetencjami,
9: co oczywiście nie zmienia faktu, czy to dobrze, czy źle.
10: Znaczy nie zmienia to faktu, że uważam, że ten cały serial z Trybunałem Konstytucyjnym powinien się zakończyć i Trybunał powinien powrócić do prawidłowej działalności, jaką miał jeszcze kilka dobrych lat temu.
9: I to się stanie w najbliższych godzinach, najbliższych dniach?
10: Chciałabym, żeby stało się to jak najszybciej, bo myślę, że dzisiaj ofiarą tego, co się dzieje w Trybunale, przede wszystkim padają zwykli obywatele, bo jeśli wrócimy do tych zamierzchłych czasów przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, to przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim rozpatrywał skargi obywateli. I to dzisiaj się praktycznie nie dzieje, więc ja bym chciała, żeby z powrotem przywrócić ład i porządek.
9: No nie będzie przywrócony, bo prezydent nie będzie uznawał teraz orzeczeń, jeżeli to się wydarzy. Prawdopodobnie PiS również.
10: No i znowu zaczynamy się kręcić w jakimś niekończącym się kołowrotku. Uważam, że ta sprawa powinna być wyprostowana i wszystko powinno
9: Pani
10: działać
9: minister,
10: jak należy.
9: Co z bazą amerykańską w Polsce? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi, oni tego chcą. Nie wynikało z tego, że on jakoś bardzo tego chce.
10: Trzeba oddzielić tu kilka rzeczy. Po pierwsze, faktycznie prezydent Trump od dłuższego czasu daje sygnały, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych krótkich rozmowach odnosi się do bazy w Polsce, ale faktem będzie, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument.
9: Nie podpisał.
10: Na to Tylko że podpis prezydenta Trumpa jest końcem całego procesu, który dzisiaj trwa. Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada wynik tego przeglądu trafi do Pita Hegseta, na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji. My na poziomie administracji rządowej współpracujemy ze stroną amerykańską. Amerykanie widzieli potencjalne lokalizacje. Teraz przygotowujemy ustawę. To wszystko się dzieje. Przedwczoraj też rozmawiałam z generałem Grynkiewiczem, głównodowodzącym wojskami NATO w Europie, który też patrzy na projekt optymistycznie. Więc ta sprawa powinna się wyjaśnić w ciągu kilku miesięcy. Cieszę się, że tutaj i Pałac Prezydencki, i rząd mówią jednym głosem.
9: Całości my finansujemy, rozumiem, bo to tak. Twardo powiedział...
10: Ale to nie jest... Myśmy o tym mówili, premier Kosiniak mówił już o tym dawno. Baza amerykańska na polskim terenie to jest znaczący wzrost naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo kosztuje. My jesteśmy gotowi za tą bazę zapłacić.
9: Pani wcale nie obawiacie się, że to jest taka klasyczna mowa trawa Donalda Trumpa. To znaczy, że on obiecuje. Równocześnie rotacyjna obecność się zmniejszyła, że mamy fakty, które są takie, że wycofano część wojsk i słowa, które mówią, może będzie baza.
10: Twardym potwierdzeniem jest oczywiście podpis, ale byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zalewskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy. A te prace faktycznie idą do przodu. Po stronie amerykańskiej jest zespół, jest specjalny pełnomocnik Will Capoletti, który był już w Polsce, niedługo sekretarz Kolbi pojawi się w Polsce. Więc te przygotowania idą oczywiście finalnie. Decyzja należy do prezydenta Trumpa. I tutaj mam nadzieję, że tak jak dotychczas prezydent Nawrocki będzie też w tej sprawie cały czas aktywne.
9: Ile teraz jest wojsk rotacyjnych amerykańskich w Polsce?
10: W ogóle wojsk sojuszniczych jest około 10 tysięcy. I największą część oczywiście stanowią dzisiaj Amerykanie. Amerykanie dzisiaj są nie tylko w tej wersji rotacyjnej, ale też są ćwiczenia wojsk sojuszniczych. To jest kilka tysięcy Amerykanów. Największa część wojsk sojuszniczych to
9: kilka
10: są dzisiaj
9: tysięcy,
10: Amerykanie.
9: Ale miało być 10-11. Słyszeliśmy zapewnienia także z Pałacu Prezydenckiego. Słyszeliśmy także ze Stanów Zjednoczonych, że oni wrócą.
10: Mamy deklarację pana prezydenta Trumpa, że dodatkowe 5 tysięcy się pojawi. Ja zaczynam rozumieć tę deklarację jako 5 tysięcy, które pojawi się w bazie, ale będąc w resorcie, w którym jestem, mając gigantyczną odpowiedzialność za słowo, dla mnie najważniejszy jest podpis i fakty dokonane.
9: Pojawią się w bazie, to znaczy za ile lat?
10: To jest kwestia kilku lat na pewno stworzenie bazy, ale takiej pełno funkcjonującej, ale myślę, że ta rotacja, tak jak w tej chwili dzieje się chociażby na Litwie, gdzie wstrzymana rotacja zaczyna wracać, bo rozmawialiśmy też z ministrem litewskim podczas Warsaw Security Forum i Litwini mają informację, że za kilka tygodni część żołnierzy do nich wróci. Zobaczmy też, czy tak się wydarzy. Natomiast rozmawiając i z ambasadorem Whitakerem, czyli ambasadorem amerykańskim przy NATO i z generałem Grynkiewiczem, nie mam powodu do niepokoju w kwestii obecności Amerykanów w tej części Europy. Bo nie zdziwiłabym się też, gdyby Amerykanie nieco zmniejszyli swoją obecność na kontynencie. Natomiast uważam, że nie będzie to dotyczyło naszej części kontynentu.
9: Przejdźmy do naszego sondażu. Mniej Polaków chciałoby przywrócenia w Polsce obowiązkowej służby wojskowej. W lutym to były 52%, w październiku 46%. Oczywiście najsłabiej jest ten pomysł popierany wśród najmłodszych, tych, którzy by podlegali temu poborowi. W ogóle rozważamy taki scenariusz jako scenariusz.
10: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. To nie jest tajemnicą, bo mówiłam o tym publicznie. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką, ale też mam kolegów, którzy są absolutnie przeciwni.
9: Ale dyskusja kobiety
10: trwa.
9: I mężczyźni jako tak. Pobór, tak jak jest na przykład w Izraelu?
10: Tak, tak. Ja uważam, że kobiety i mężczyźni. Natomiast proponowałabym też taki scenariusz, w którym najpierw dajemy jeszcze okienko dla tych, którzy chcą jako ochotnicy się zgłosić i wtedy powinno się to wyrównać. Patrzymy na różne modele, na model niemiecki, na modele skandynawskie, ale ja jestem absolutnie za tym, kobieta czy mężczyzna to taki sam żołnierz.
9: Tutaj stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
10: Dobrego pogodzenia.
2: Bardzo dziękujemy. Magdalena Sołkowiak-Czarnecka zostaje w studiu RMF FM.
3: My z faktami wracamy o 8.30, a Maja Chwalińska w chińskim Wuhan dołącza do Igi Świątek, będzie w 1.16 pokonała Marii Boskową. Szczegóły w faktach sportowych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sport.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Czyjego drona znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem?
2: Oto Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wiceminister obrony Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką.
3: Na miejscu pracuje i żandarmeria wojskowa, i prokuratura. Badamy, co to jest za obiekt. Faktem jest, że nad Bałtykiem też odbywają się czasem testy naszych dronów.
4: Czy to może być nasz, tak?
3: Może być, ale dzisiaj, w tej chwili mam za poważne stanowisko, żeby przesądzać, nie mając dowodów, ale wszystkie scenariusze są możliwe.
1: Cała rozmowa z wiceminister obrony jest na rmf24.pl. Na naszej nowej i pięknej Grenlandii.
2: Tak napisał o poranku Donald Trump na platformie Truth Social.
1: Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy, gazu i minerałów rozpoczną się wkrótce na naszej nowej i pięknej Grenlandii. Są eksperci, którzy twierdzą, że ilość łatwo dostępnej ropy jest tam znacznie większa niż niemal na jakimkolwiek innym lądzie, gdziekolwiek na świecie, a co ważniejsze, z punktu widzenia bezpieczeństwa w zakresie obrony i działań ofensywnych zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Europy, Grenlandia nie ma sobie równych. Koniec cytatu.
2: Mróz i śnieg w wyższych partiach Tatr. Jak przekonał się Maciej Pałachicki, turyści na szlakach już w zimowych ubraniach.
5: Ciepła czapka na głowie wylądowała, tak?
6: Tak, tak, tak. Wczoraj tutaj byliśmy na Morskim Oku i przydała się. Widać, górne warstwy szczytów są pokryte śniegiem.
7: Skarpety bardzo fajne.
5: Aha.
7: Nadynos, kaszmir, alpaka.
5: Czapek też sporo.
7: Czapki, rękawiczki.
5: To koniec tej złotej jesieni?
8: Nie, przyszły tydzień ma być cudny. Także źle trafiłam. Jeszcze będzie pięknie.
1: Merynos, kaszmir, alpaka przydają się nie tylko w górach. Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna to teraz najzimniejsze polskie województwa.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dwie Polki pozostają w grze na turnieju tenisowym w chińskim Wuhan.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: Dzień dobry. No Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch. Ponad 100 minut gry, ale wynik bardzo jednostronny. 6-2, 6-1. Maja Chwalińska wyeliminowała z kolei Czeszkę Marię Buskową. Tutaj początek meczu był słaby, 1-6 w pierwszym secie, ale w kolejnych Polka górą 6-1, 6-1. Zatem dwie nasze zawodniczki grają dalej. Chwalińska i Świątek no czekają na swoje kolejne rywalki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wieczorem mecz dwóch wielkich drużyn. Manchester City podejmie Paris Saint-Germain. Trudny wyjazd czeka Borussię Dortmund. Mecz z norweskim Bodo Glimt. AS Roma podejmie z kolei Real Madryt. José Mourinho wraca do Rzymu. W przeszłości pracował w AS Romie. Liga Mistrzów także w wydaniu piłkarzy ręcznych. Wieczorem Industria Kielce zagra na wyjeździe z Magdeburgiem. Przed tygodniem u siebie Kielczanie przegrali 5 trafieniami.
11: Myślę, że zdecydowanie bardziej szczelna obrona pozwoli nam na to, aby uniknąć tych penetracji 1-1, bo widać było, że tych pojedynków 1-1 przegraliśmy bardzo dużo.
10: To Michał Olejniczak. W Lidze Europejskiej serię meczów bez porażki przedłużyło PGE Wybrzeże Gdańsk. Wczoraj remis 30-30 z hiszpańskim zespołem La Rioja Logrono.
12: 4 niewykorzystane karne, rzut do pustej bramki, czyste sytuacje ze środka. Wiedzieliśmy o tym, że bramkarz Ledo to wybitny fachowiec, pokazywał to w poprzednich meczach. Jego interwencje zaważyły o tym, że mamy tylko jeden punkt, a nie dwa.
10: Oceniał trener Patryk Rombel. Porażka na koncie koszykarzy Kinga Szczecin w rozgrywkach FIBA Europe Cup przegrali na wyjeździe z Basketball Club Wiena. A dziś swoje mecze rozegrają w tych rozgrywkach Dziki Warszawa i Zastal Zielona Góra. W bardziej prestiżowym Eurocupie zagra z kolei Śląsk Wrocław i to będzie mecz z Basket Napoli.
13: Naprawdę dobrze zbudowana drużyna, opakowana powiedzmy, że gwiazdami. W przyszłym sezonie mają grać w Eurolidze, także tam ten cel jest jeden, aby wygrać właśnie jak najwięcej spotkań. A jako underdog podchodzimy do tego spotkania.
10: No, włoskim rywalu Śląska mówił Błażej Kulikowski.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Szybka akcja. Dodajemy wam skrzydeł. Co ważnego dzisiaj...
0: To jest stacja RMF w pracy.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: To jest stacja RMF w pracy.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: Mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: To był polski dron testowy.
4: Tylko w RMF FM nowe fakty o maszynie znalezionej wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem.
3: O 9:00, czyli lada chwila, Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie.
4: Ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: W Dniu Edukacji Narodowej odwiedzamy szkołę, która jest wzorem bezpieczeństwa.
4: Powiemy też w faktach o naszych tenisistkach w chińskim Wuhan. To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem.
3: Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Jej znaczne fragmenty może wyrzuciło na bałtycką plażę w Karwi.
4: Tam wieczorem po 18:00 odnalazł te szczątki jeden ze spacerujących. Zgłosił to służbom. W faktach RMF FM najszybciej nowe informacje w tej sprawie. A w Sejmie za chwilę ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.
3: To piąty już wybrany przez Sejm sędzia, który złożył przysięgę bez osobistego udziału prezydenta. Łączymy się z Tomaszem Skorym.
4: Witamy w faktach. Czy wiemy już, jak i gdzie dojdzie do tego ślubowania?
5: Uroczystość odbędzie się w gabinecie marszałka Czarzastego w obecności członków prezydium Sejmu, sędziów Trybunału i gości zaproszonych przez, uwaga, samego Macieja Berka. Bezpośrednim powodem tego, że akurat u marszałka, jest wręczenie przez niego uchwały o wyborze na stanowisko sędziego, po czym Maciej Berek wygłosi rotę ślubowania skierowanego, jak wiemy, do prezydenta, chociaż bez jego obecności. Uroczystość będzie transmitowana jednak bez udziału dziennikarzy.
3: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Słowa Donalda Trumpa są prawdą. Amerykanie chcą zbudować w Polsce stałą bazę i oni za to zapłacą. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: W warszawskim studiu teraz Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, co jeszcze usłyszałeś?
6: Takie są fakty, powiedziała wiceminister. To my zapłacimy za bazę, my jej chcemy, a decyzje nie są jeszcze podjęte.
7: Prezydent Trump od dłuższego czasu daje sygnały, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych krótkich rozmowach odnosi się do bazy w Polsce, ale faktem będzie, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument.
6: Kiedy może się to stać?
7: Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada wynik tego przeglądu trafi do Pita Hegseta, na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji.
6: Źródłem wiary w to, że prezydent Trump decyzję podejmie, nie są jednak tylko jego wypowiedzi, ale przede wszystkim trwające prace.
7: Byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zaleskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy, a te prace faktycznie idą do przodu. Oczywiście finalnie decyzja należy do prezydenta Trumpa.
6: A budowa bazy jest tym istotniejsza, że nie jest wykluczone, iż obiecany powrót wycofanych rotacyjnych amerykańskich żołnierzy nastąpi dopiero po zatwierdzeniu lub nawet budowie bazy.
4: 14 października w Dniu Edukacji Narodowej pytamy w faktach o bezpieczeństwo w szkołach po ostatniej serii ataków. Sprawdzamy też rozwiązania, które funkcjonują, na przykład w Szkole Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
3: Osoby postronne nie mają tam możliwości wejścia do szkoły, a upoważnione na przykład do odbioru dziecka ze świetlicy muszą mieć specjalnie wygenerowany kod QR.
4: W faktach ponownie Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jak wygląda zatem odebranie dziecka z zajęć świetlicowych?
8: Babcia, ciocia lub inna osoba upoważniona przez rodzica musi zostać przez niego wpisana do specjalnej aplikacji oraz otrzymać kod QR. Przy wejściu do szkoły znajduje się specjalny czytnik, który skanuje ten kod, a pracownicy szkoły otrzymują informację, kto przyszedł po dziecko i z czyjego upoważnienia.
9: Nie odbierze dziecka nikt, kto nie ma wygenerowanego kodu. Wyświetla się imię i nazwisko, kim jest ta osoba i kto oczywiście upoważnił. Aplikacja pozwala notować, o której godzinie dziecko wyszło z tą osobą i tak samo, o której się pojawiło.
8: Powiedziała mi Alina Mańka, dyrektorka szkoły w podpoznańskim Jerzykowie.
3: Maja Chwalińska i Iga Świątek wygrywają w Wuhan.
4: Maja dołącza zatem do Igi Świątek w 1:16. W polsko-polskim pojedynku Iga pokonała Magdalenę Frank, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Marii Bołskową.
10: Games
4: at match. I jak usłyszeliśmy, widowiskowa i imponująca przemiana Maji Chwalińskiej, bo Polka gładko przegrała najpierw pierwszego seta 1-6, no a potem 6-1, 6-1 i w 1:16.
3: Teraz mecz z Ukrainką Dianą Jastremską.
4: Tak jest. Iga Świątek teoretycznie ma łatwiej, bo albo Amerykanka Ashton Kruger, albo ta zawodniczka z Tajlandii.
11: Lalana Tararudi.
4: Praworęczna Tajka, 60. miejsce na liście WTA, ona już za chwilę na korcie w Wuhan.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent sześciodniowej diety funkcjonalnej.

kiedy nasz oło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. Awantury i przepychanki z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Co tam się działo i dzieje? Obserwuje reporter RMF FM. Zaraz się z nim połączymy. Łączność satelitarna Starlink na Ukrainie ograniczona przez amerykańskiego dostawcę usługi, firmę SpaceX. O skutkach tej decyzji za moment. A w faktach kulturalnych RMF FM festiwalowo-filmowo zajrzymy do Rzymu i Londynu. Na początek gorące wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Niespełna godzinę temu Maciej Berek i towarzyszące mu sędziowie przybyli do siedziby przy Alei Szucha w Warszawie. Wcześniej Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. A przed Trybunałem jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym. Witamy.
3: Dzień dobry, witam.
2: Tomku, opisz proszę, co tam się działo i dzieje w tej chwili.
3: W tej chwili, dosłownie przed chwilą, wzmocnione na ostatnią godzinę siły policyjne wycofały się sprzed siedziby Trybunału, zostawiając na miejscu zwykłą obsadę kilkunastu funkcjonariuszy. Zgromadzenia klubów Gazety Polskiej i przeciwników uznania sędziowskiego statusu Macieja Berka trzeba było zabezpieczać. Wcześniej doszło tu do rzeczywiście kilkunastominutowej, dość gwałtownej przepychanki, bo demonstracji zablokowali wjazd na teren Trybunału, co wywołało reakcję policji. Funkcjonariusze jednak stopniowo, wyłuskując z tłumu najaktywniejszych uczestników manifestacji, doprowadzili do odblokowania przejazdu, którym sędziowie towarzyszący Berkowi i on sam wjechali do Trybunału Konstytucyjnego. Tam, jak dobrze pokazuje przesłane przez nich zdjęcie, sam prezes Święczkowski stanął w drzwiach jednej z sal, nie dopuszczając Macieja Berka do orzekania, i to bardzo poważna symbolika. W tej chwili sędziów już w Trybunale chyba nie ma, napięcie opadło. Część demonstrantów się rozeszła, liderzy nadal jednak zapraszają do obrony konstytucji przed niedopuszczeniem do orzekania sędziów, przebierańców, jak nazywają Macieja Berka. Napięcie tutaj już opadło sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Skory.
2: Dziękujemy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na rmf24.pl. Łączność satelitarna Starlink na Ukrainie ograniczona przez amerykańskiego dostawcę usługi, firmę SpaceX. Takie informacje podaje ukraińska armia, a także doradca prezydenta Wołodymyra Zełyńskiego, Sierhij Bieskrystnow. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada teraz z nami w faktach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Krzysztof, jakie są skutki tej decyzji SpaceX?
4: Ograniczona została prędkość na tak zwanych terminalach ruchu zawiadujących lotami bezzałogowców. Mowa jest o tym, że wprowadzony został limit 160 km na godzinę dla pakietu wojskowego o nazwie Starshield. W praktyce oznacza to, że drony, które przekraczają tę prędkość, tracą łączność. Według Bieskrystnowa Kijów nie został poinformowany o tych ograniczeniach. To, jak dodał, miało zniweczyć wiele misji ukraińskiego wojska i spowodowało utratę wielu maszyn. Według doradcy ukraińskiego prezydenta to nie jest przypadkowa akcja i, jak stwierdził, ma związek z aktualną sytuacją polityczną.
2: To fakty w RMF FM. Watykan poinformował, że papież Leon XIV spędził spokojną noc w szpitalu po wczorajszej operacji usunięcia części prawego płuca. U 71-letniego papieża zdiagnozowano nowotwór. Dalsze informacje o stanie zdrowia Leona XIV mają zostać podane w ciągu dnia.
5: Tę rocznicę warto przypomnieć.
2: Mały rozumek, ale ogromne serce i nieposkromiony apetyt na małe co nieco. Dokładnie 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o przygodach Kubusia Puchatka. Więcej na ten temat w relacji korespondenta RMF FM w Londynie, Bogdana Frymorgana.
6: Autor książki Alan Alexander Milne stworzył opowieść o Kubusiu Puchatku, inspirując się zabawkami swojego syna, Krzysia. Od tamtej pory niezgrabny pluszowy miś stał się światowym fenomenem, wychowując pokolenia dzieci na całym świecie. 50 milionów sprzedanych egzemplarzy, przetłumaczonych na 50 języków, zrobiło swoje. 100 lat od literackiego debiutu, Puchatek, Prosiaczek i Kłapouchy są stałymi ikonami popkultury, bo choć świat wokół nas się zmienia, nie do poznania, to prosta mądrość, życzliwość i przyjaźń ze stumilowego lasu wciąż pozostają bezcenne.
2: O rocznicy Puchatka będziemy jeszcze mówić dzisiaj w faktach. A teraz czas już na fakty kulturalne RMF FM. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: I na początek zajrzymy na festiwal filmowy w Rzymie.
7: Tak.
2: I co, będą polskie wątki?
7: Bardzo dużo. Film dokumentalny Mustang w reżyserii Kasi Smutniak to bardzo osobista, sentymentalna opowieść znanej we Włoszech artystki o Nepalu. Małgorzata Szumowska pokazuje portret małżeństwa Fiodora i Anny Dostojewskich, The Idiots, w sekcji Freestyle, ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, będzie z kolei jako Best of 2026. A przewodniczącym jury głównego konkursu jest reżyser Jan Komasa. Festiwal w Rzymie potrwa do 25 października. Na festiwalu filmowym w Londynie pojawił się Pedro Pascal z filmem Behemoth, w którym, przypomnę, gra wiolonczelistę. Aktor mówi, że gra na tym instrumencie była wyjątkowo trudna. Wolałbym walczyć z górą z Gry o Tron, niż uczyć się grać na wiolonczeli. Wolałbym zostać rzucony z klifu razem z Nicolasem Cage'em, niż uczyć się gry na wiolonczeli, ale teraz jestem zakochany. To naprawdę wiolonczela była moim ulubionym instrumentem, choć się do tego nie przyznawałem. W polskich kinach Behemoth od 4 grudnia. Słoneczny Patrol wraca, właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu o kalifornijskich ratownikach. Główna postać to teraz syn Mitcha, Hobby Buchanan, którego gra Steven Amell. Premiera w styczniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Mam ważne informacje. Otóż nasze zdjęcie...
0: To jest stacja RMF w pracy.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Błono światła ram.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: Mamy najnowsze informacje dla Was. Dajcie głośniej koniecznie, a przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
3: Wszystko się zgadza. Zapraszam na początek ponownie właśnie Warszawa i to, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym. Głos zabrał prezes Trybunału, który stwierdził, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania. W stolicy to wszystko obserwuje i relacjonuje reporter RMF FM. Groźny wypadek na drodze numer 92 w Wielkopolsce. 4 osoby zostały ranne. W faktach w południe także protest mieszkańców krakowskich Brunowic. Posłuchajcie, czego się domagają. Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z Berkiem. Wcześniej w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta. Karola Nawrockiego przy tym nie było. Prezes Święczkowski zapowiedział, że wyśle do prezydenta pytanie, czy takie ślubowanie uzna. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha w Warszawie jest nasz dziennikarz Tomasz Skory. Witamy Cię ponownie.
4: Witam ponownie.
3: Tomku, czy prezes Święczkowski komentował te przepychanki, do której doszło przed budynkiem?
4: Tak, ale odpowiedzialnością za całe to zajście Bogdan Święczkowski obciążał nie blokujących wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego swoich zwolenników czy usuwających ich policjantów, ale sędziów, których sam nie dopuścił do orzekania i którzy według niego chcieli wtargnąć do Trybunału.
5: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
4: Nie wpuściłem ich, bo nie mieli na to mojej zgody, wyjaśnił osobiście, jak widać na zdjęciach, blokujący drzwi prezes Trybunału. Według Bogdana Święczkowskiego wszystko zależy teraz od tego, czy Karol Nawrocki uznaje dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka za złożone w jego obecności. Prezes wezwał też zgromadzonych przed budynkiem do zachowania spokoju.
3: Tomasz Skory, Warszawa, dziękujemy. Te wszystkie informacje znajdziecie również na rmf24.pl. A teraz uwaga, kierowcy. 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 92 w pobliżu koła w Wielkopolsce. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Konina.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Edukujcie, nie dewastujcie. My tam żyjemy. Szacunku. Stop wycince drzew. W Dniu Edukacji Narodowej mieszkańcy krakowskich Brunowic protestowali przeciwko budowie kompleksu strzelnic przed jedną z uczelni. Przed Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy.
7: Dzień dobry.
3: Maćku, jak wyglądał ten protest?
7: Przed południem zgromadziło się tu kilkadziesiąt osób z transparentami i z rysunkami zwierząt. Mieszkańcy protestowali przeciwko planom uczelni i żądają dialogu.
8: Edukujcie! Nie dewastujcie!
9: Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
10: Chcemy, żeby uczelnia wypełniła swoją obietnicę, dewitalizację fortu i terenu, który znajduje się dookoła niego.
7: Kompleks strzelnic UKN-u ma zostać zbudowany na terenie dawnego fortu przy ulicy Rydla w Krakowie. Powstać ma dzięki specustawie, która pozwala uniknąć ograniczeń planu miejscowego. Dziś do protestujących nie wyszedł żaden przedstawiciel UKN-u. Uczelnia nie odpowiedziała też na moje pytania.
3: Połowa polskich miast wciąż nie uchwaliła planów ogólnych. Termin minął 31 sierpnia. Chodzi o dokument, który określi, co i jak można zbudować na danym terenie. Jednym z takich miast są Katowice. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Marek Mikołajczyk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
3: Marku, jak wygląda sytuacja w mieście?
11: W Katowicach właśnie ruszyły konsultacje społeczne przygotowywanych projektów. Urzędnicy chcą zapytać mieszkańców, co ich zdaniem powinno znaleźć się w najbliższej okolicy.
12: Jak będzie wyglądało nasze miasto za 5, 10, 15 lat. W jakim kierunku będzie się rozwijało, gdzie będziemy budowali placy zabaw, gdzie będziemy tworzyli nowe skwery, gdzie będą powstawały nowe obiekty sportowe. To pytania, na które odpowie plan ogólny miasta Katowice, który właśnie tworzymy.
11: Mówi w mediach społecznościowych wiceprezydent Katowic Maciej Biskupski. W tej chwili zaplanowanych jest ponad 20 spotkań z mieszkańcami. Uwagi można wysyłać także mailem lub listownie do 23 listopada. Z Katowic Marek Mikołajczyk.
3: I na koniec świat filmu już jest pierwszy zwiastun nowej Narni, filmu Siostrzeniec Czarodzieja.
13: Tym razem reżyseruje Greta Gerwig, znana m.in. z filmu Barbie.
3: W studiu ponownie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witaj Kasiu. Jak zapowiada się świat znany ze słynnej książki?
13: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są... Schody do nieba, Led Zeppelin.
0: magia wypełnia wszystko.
13: Głównymi bohaterami filmu są Diggory i Paula, dwoje przyjaciół, których życie zmienia się za sprawą czarodzieja, którego gra Daniel Craig. A jedną z najważniejszych postaci tego filmu jest Lev Aslan. I jemu głosu użycza sama Meryl Streep.
3: Dziękujemy Ci, Kasiu. Nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego przyszłego roku. A zwiastun tego filmu już na rmf24.pl możecie obejrzeć.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.
14: To jest stacja RMF w pracy.

ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonie Ewa Kwaśna, witam Ewo.
2: Witam ponownie, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O tym za moment. Jest areszt dla dwóch Turków podejrzanych o podpalenie stacji Starlinków w Woli Krubowskiej na Mazowszu, dowiedział się reporter RMF FM. W Dniu Edukacji Narodowej pytamy Was, czego nauczył Was niezapomniany nauczyciel?
3: Niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
2: Jest 13. Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ogłosił prezydent. Karol Nawrocki w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które 4 godziny temu Maciej Berek wygłosił w gabinecie marszałka Sejmu. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendem.
4: Witam, dzień dobry.
2: Krzysztofie, i co teraz?
4: Teraz według prezydenta nie zmienia się nic. Zdaniem Karola Nawrockiego Trybunałem Konstytucyjnym dalej kieruje Bogdan Święczkowski, a wybrani przez PiS sędziowie dalej mają tam większość. Natomiast ci sędziowie, którzy zostali wybrani przez obecny Sejm, którzy nie dostali zatwierdzenia przez prezydenta, sędziami nie są. Między innymi sędzią nie jest rano składający w Sejmie ślubowanie Maciej Berek.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Mówi prezydent i wspiera tych ludzi, którzy od rana przepychają się z policją i którzy próbowali nie wpuścić Macieja Berka do gmachu Trybunału.
5: Obrona Trybunału Konstytucyjnego jest jak najbardziej zasadna.
4: Do tych słów odniósł się minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. On stwierdził, że policja będzie chronić nowych sędziów.
2: Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinków w Woli Krubowskiej na Mazowszu, dowiedział się reporter RMF FM. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, kiedy mogą być wydani polskim służbom?
6: Jak usłyszałem, nie jest to kwestia najbliższych dni, a najpewniej tygodni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
2: A co z pozostałymi zatrzymanymi?
6: Kobieta i mężczyzna, którzy także wpadli w Niemczech, wciąż są w dyspozycji tamtejszej policji. Nieoficjalnie podano, że pomagali Turkom w akcji dywersyjnej. Polska prokuratura jest w kontakcie z niemieckim wymiarem sprawiedliwości w ich sprawie. Jeśli potwierdzi się ich udział w tej operacji, nasi śledczy mają złożyć do sądu kolejne wnioski o ENA, by także oni trafili do Polski.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Rak piersi nie pyta o wiek, może się przytrafić nawet nastolatce. Właśnie o nowotworze piersi mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Mija z Wrocławia odkryła u siebie zmianę w piersi podczas samobadania, gdy miała zaledwie 16 lat. Dziś jest zdrowa, studiuje w Londynie, a trudne doświadczenia przekuła w coś dobrego. Założyła fundację Pink Generation i organizuje warsztaty dla rówieśniczek.
8: Zaczęło się od tego, że chciałam po prostu pokazać moim koleżankom, że jeśli one też przez takie coś przechodzą, to nie są same, bo ja też takie coś miałam. Im więcej zaczęłam o tym opowiadać, tym więcej historii usłyszałam od koleżanek, że ojeju, ja też to miałam, moja koleżanka też to miała i w końcu zrodził się taki pomysł, żeby zrobić warsztaty u mnie w szkole, w Elo 5 we Wrocławiu.
2: Czego dowiadują się na warsztatach nastolatki?
8: Jak badać piersi, co może nas niepokoić, co jest normą, kiedy się badać, ile się badać.
2: U nas już niebawem Wasze wątpliwości rozwieje nasz ekspert. Od 14 dyżur telefoniczny rozpocznie onkolog dr Roman Czarnecki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Szczegóły znajdziecie na rmf24.pl. 3/4 Polaków miało w swoim życiu nauczyciela, który wywarł na nich pozytywny wpływ. Tak wynika z zaprezentowanych dzisiaj, w Dniu Nauczyciela, badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Michał Dobrowicz, nasz reporter, pytał w Warszawie, czego nauczył Was niezapomniany nauczyciel?
3: Niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
4: Czego uczył?
3: Polskiego.
4: I co powiedział, pamięta pani?
3: Powiedział, że na pewno jeszcze znajdę tą swoją drogę.
9: Nasza pierwsza wychowawczyni z 03 nauczyła nas w sumie takiej jedności też. Nauczyła nas, pani Klaudia, asertywności. Też, żeby się tak nie bić, żeby być dla siebie miłym.
4: Jakie zdanie dzisiaj chcecie powiedzieć waszemu ulubionemu nauczycielowi?
9: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich nauczycieli. A z faktami wracamy punktualnie o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To teraz tak, jeśli lubicie filmy i uważacie, że potraficie śpiewać,

down. Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: My wracamy do studia faktów. I znowu Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy.
2: Zapraszam. A w faktach polityczne komentarze wokół sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału, które odbyło się bez obecności prezydenta, przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek z policją. Regularne badanie piersi może uratować zdrowie, a nawet życie. Pod lupą cyklu Twoje zdrowie dziś nowotwór piersi. Wiadomo już, ile zapłacimy za paliwo od północy. Szczegóły za moment. Ciąg dalszy pata w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek, który złożył dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego, nie został przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczony do orzekania. Prezydent natomiast tego ślubowania nie uznał. W faktach przenosimy się do Sejmu. Na miejscu jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Kubo, co na to politycy?
3: Opozycja twierdzi, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego zostaje osoba, która po pierwsze została wybrana przez Sejm, po drugie złożyła wobec prezydenta ślubowanie, a po trzecie została dopuszczona do orzekania przez prezesa tego sądu. Zdaniem Kazimierza Smolińskiego z PiS-u spełniony został tylko jeden wymóg.
4: Dopiero jak te trzy drogi przejdzie kandydat, staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który może orzekać.
3: Politycy koalicji rządzącej uważają z kolei, że ślubowanie było prawidłowe, bo wobec prezydenta nie oznacza w jego obecności. Dlatego też wszyscy wybrani sędziowie, w tym Maciej Berek, mają prawo orzekać.
5: Każdy, kto im to utrudnia, łamie prawo i musi się liczyć z konsekwencjami.
3: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Polityk nie sprecyzował jednak, o jakie konsekwencje chodzi. Sejm Jakub Rybski.
2: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Michale, co z nich wynika?
6: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Przeciwnych jest 38% badanych. Pozostali nie mają zdania. A ja o obowiązkowy pobór zapytałem na ulicach Warszawy.
7: Mężczyźni uczą się dyscypliny. No przede wszystkim to, że uczą się posługiwać bronią.
8: Nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach.
6: O możliwych scenariuszach związanych z przywróceniem poboru mówiła dziś w porannej rozmowie RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
9: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką.
6: Przywrócenie poboru najchętniej popierają mężczyźni. Za tym pomysłem jest równo połowa z nich.
2: Szczegóły sondażu mamy na rmf24.pl. Ponad 1200 gmin w całej Polsce wciąż nie uchwaliło planów ogólnych. Czas na przyjęcie dokumentu, który określi, co i jak można zbudować, minął z końcem sierpnia. Swojego planu nie mają m.in. Katowice, gdzie jest nasz wóz satelitarny. Z nami ponownie reporter RMF FM Marek Mikołajczyk. Marku, co jest powodem takiej sytuacji?
10: Ogrom pracy i niedobór urbanistów. Katowice dopiero konsultują projekt z mieszkańcami. Do listopada odbędzie się ponad 20 spotkań. Jak mówią mi mieszkańcy, emocji w mieście nie brakuje.
11: Już teraz mamy tu ruch, a jak jeszcze to nowe osiedle, no to już rzeczywiście ta ulica jest chyba nieprzystosowana.
10: Co by pan chciał w najbliższej okolicy?
12: No podejrzewam, żeby tych bloków wielkich nie było.
13: Niech powstanie jakiś fajny kompleks sportowy, jakieś cokolwiek, ale nie betonaza.
10: Pierwsze spotkanie w najbliższy wtorek w dzielnicy Koszutka.
14: Twoje zdrowie pod lupą faktów RMF FM.
2: Regularne badanie piersi może uratować zdrowie, a nawet życie. O nowotworze piersi mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Eksperci zwracają uwagę, że choroba na wczesnym etapie może nie dawać żadnych wyraźnych objawów. Po 45 roku życia mammografię powinniśmy wykonywać co najmniej raz na 2 lata. Ale czy to robimy?
15: Bada się pani?
16: Tak, badam się co pół roku i polecam wszystkim, oprócz mammografii, żeby też robić badanie USG, bo mammografia nie zawsze wykazuje, że są jakieś zmiany nowotworowe. Miałam bardzo wczesny guzek złośliwy i w bardzo szybkim czasie operację. Trwało to 2 tygodnie.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. A właśnie teraz dyżur telefoniczny rozpoczyna nasz ekspert, szef onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, dr Roman Czarnecki. Dzwońcie pod numer 12 200 0010. I na koniec ważne jeszcze informacje dla kierowców o cenach paliw. Decyzją ministra energii benzyna będzie jutro o 10 groszy tańsza. Od północy 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. W górę pójdzie natomiast cena diesla o 7 groszy. Olej napędowy będzie kosztował nawet 8 zł 5 groszy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Przepraszam.
15: Ojej, kaszelek.
1: O, ktoś tu jest.
0: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady i wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kotę nadtrzymają wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśnie.
2: Jestem i zapraszam. Prokuratura zbada incydent przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czy nie doszło do złamania prawa, oświadczył minister sprawiedliwości. Informował też, jak teraz będzie wyglądała praca Trybunału. Będzie więcej pieniędzy dla branży kosmicznej ze środków unijnych.
3: Obszary związane ze sferą kosmiczną, ze sferą bezpieczeństwa.
2: Krakowska Tauron Arena będzie w tym roku gospodarzem akcji świątecznej Granie z Kubą. O tej charytatywnej akcji za chwilę w faktach. Prokuratura sprawdzi, czy przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do złamania prawa, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie prezydent w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które przed południem Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu. W konferencji prasowej szefa resortu sprawiedliwości wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
2: Witamy Cię, Kacprze. Jak według Waldemara Żurka będzie teraz funkcjonować Trybunał Konstytucyjny?
4: A według ministra sprawiedliwości aktualny skład Trybunału doprowadzi do tego, że, tu cytat, sędziowie powrócą do normalnej pracy i do orzekania.
5: Tych sędziów, którzy zostali wybrani przez większość demokratyczną oraz wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiS-u, którzy chcą odbudowy Trybunału, chcą, żeby zaczął funkcjonować, jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
4: Tak mówi Waldemar Żurek, który poinformował także, że po wejściu do budynku Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek był, tu cytat, szarpany, co także ma sprawdzić prokuratura. Jednocześnie według deklaracji ministra sprawiedliwości Maciej Berek ma otrzymać na najbliższe dni ochronę Służby Ochrony Państwa.
2: Dodatkowy 1 800 000 000 zł, między innymi dla branży kosmicznej, zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi o pieniądze dla polskich firm ze środków unijnych. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Michale, które kosmiczne projekty mają największe szanse na dofinansowanie?
6: Technologie związane z bezpieczeństwem. Tak tłumaczy mi to minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: Rozumiemy już, że Unia jest projektem pokojowym, ale żeby utrzymać w Unii pokój, potrzebujemy inwestować w bezpieczeństwo.
6: Projekt, który już dostał 15 milionów złotych, to polski satelita o nazwie Intuition, opisuje jeden z jego twórców, Michał Zachara.
8: Satelita Intuition służy, żeby obserwować Ziemię w takim świetle, którego ludzkie oko nie widzi, czy to zastosowania militarne, czy zastosowania cywilne.
6: O pieniądze właśnie na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
9: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
2: Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy wśród Polek. Każdego roku chorobę rozpoznaje się u około 22 tysięcy kobiet. Na Wasze pytania telefonicznie odpowiadał nasz ekspert, dr Roman Czarnecki, szef oddziału onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Padły pytania o darmowe badania, czy zmiany na brodawce oznaczają raka i w końcu jak wykonać samobadanie piersi. Nasz ekspert tłumaczy, że czasami do wstępnej diagnozy wystarczą ręce i trochę wiedzy.
10: Badanie jest niezwykle proste. Najkorzystniej badanie jest przeprowadzać po miesiączce, wtedy kiedy piersi nie są obrzmiałe, należąco, płasko położoną dłonią. Badamy pierś ruchem kolistym, badając poszczególne ćwiartki. To gdyby była jakakolwiek asymetria i zgrubienie, to będzie to wyczuwalne. Oraz badamy też węzły chłonne pachowe, czyli lekko unosimy sobie ramię i wkładamy przeciwległą rękę pod pachę i wyczuwamy, czy nie ma jakichś tam zgrubień.
2: Tyle nasz ekspert, dr Roman Czarnecki. Pięknie dziękujemy, a więcej porad mamy na rmf24.pl. Ludzie świata sportu, muzyki czy kabaretu w szczytnym celu. Krakowska Tauron Arena będzie w tym roku gospodarzem akcji Świąteczne Granie z Kubą. Tuż po świętach Bożego Narodzenia w największej hali widowiskowej w Polsce odbędą się wyjątkowe zmagania piłkarskie.
11: Pogramy troszeczkę w piłkę, pobawimy się. Myślę, że dla kibiców też będzie coś fajnego, bo staramy się też robić tak, żeby część tych kibiców uczestniczyła w różnych innych aktywnościach. Także czeka też kilka fajnych niespodzianek, a jak to jest z niespodziankami, nie można zdradzać od razu. razu, bo to już nie będzie niespodzianka. I cóż, ja się cieszę, że w Krakowie, bo jednak ten Kraków mi jest bardzo bliski, jednak tutaj żyję na co dzień.
2: Powiedział nam piłkarz Jakub Błaszczykowski. Cały dochód ze świątecznego grania z Kubą, które odbędzie się 27 grudnia, zostanie przekazany na pomoc podopiecznym Fundacji Ludzki Gest.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładującej się...

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Są zarzuty dla 5 osób z prywatnego zoo Łączna w Mieruszowie na Dolnym Śląsku. Chodzi o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Zdaniem śledczych w ogrodzie zoologicznym zaniedbywano ponad 560 zwierząt. Kilkadziesiąt z nich już wywieziono do innych ośrodków. Do Ministerstwa Aktywów Państwowych wpłynęło zawiadomienie o przejęciu TVN-u. Ta telewizja znajduje się na liście spółek strategicznych. Resort będzie musiał zweryfikować, jak ta transakcja mogłaby wpłynąć na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce. W ubiegły wtorek koncern Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN-u, tworząc spółkę Skydance. Piłkarska Liga Mistrzów. Z nią mogą spędzić wieczór piłkarscy kibice. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jest 9 meczów do wyboru. Ale tych, którzy lubią wielkie gwiazdy i wielkie pieniądze, przyciąga szczególnie jeden z nich.
2: Oczywiście pojedynek Manchesteru City z Paris Saint-Germain, no i oczywiście ważniejsze od tego, co na boisku, jest oczekiwanie angielskiego klubu na karę, którą ma nałożyć Premier League za złamanie ponad 100 przepisów finansowych. Trwa prawna batalia, klub się odwołuje. Trener Luis Enrique był pytany o to, co powiedziałby teraz byłemu trenerowi Manchesteru City, swojemu przyjacielowi, Pepowi Guardioli. Uważam, że trofea zdobyte na boisku powinny u nich pozostać, oni zasłużyli na te zwycięstwa i mam nadzieję, że ich nie stracą. Tak właśnie uważam, a jeśli chodzi o sprawę, którą omawiam z Pepem, to zachowam to dla siebie. Piłkarsko ciekawie może być wieczorem w Rzymie. José Mourinho przed laty pracował w AS Romie, teraz wraca tam z piłkarzami Realu Madryt.
1: A pierwsze mecze rozpoczynają się o 18.45. O 16.00 w RMF FM Nowe Fakty. Zapraszam już w imieniu Marleny Chudzie i Tomasza Weryńskiego. Za moment jeszcze Klub Ekonomiczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem Klubu Ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami.
4: RMF w pracy. Dzień jak z nut. Yeah.

kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Marlena Chudzio i Tomasz Wariński.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Tragiczne skutki ataku dronowego na Łuck.
3: Nie żyje 6 osób.
2: Sędzia Maciej Berek chce złożyć zawiadomienie na prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
3: W faktach też lektura z mocnym przesłaniem.
4: Nieważne jacy jesteśmy, ważne to, że się lubimy i szanujemy siebie nawzajem.
2: Ta książka ma już 100 lat.
3: I nadal wzrusza.
2: Sześć osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na mieszkalną dzielnicę Łucka.
3: To stolica obwodu wołyńskiego, leżącego 100 kilometrów od polskiej granicy.
2: Jak informują miejscowe władze, wśród rannych są dzieci.
3: Krzysztof zna więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie. Co wiadomo o tym ataku?
5: W ciągu dnia Rosjanie zaatakowali Łuck kilkoma dronami. Jeden z nich uderzył w hurtownię artykułów spożywczych, często odwiedzaną przez mieszkańców okolicznych osiedli. Ludzie nie zdążyli uciec do schronów, gdy uruchomiono alarm powietrzny. Kiedy nadleciał dron, byliśmy w pracy. Nagle usłyszeliśmy wybuch, zaczęliśmy ewakuować ludzi ze sklepowej sali. Na miejscu zobaczyłem dwóch ciężko rannych. To byli moi znajomi, których często spotykałem w hurtowni.
6: I oni wszyscy moi znajomi, bo ja w tym Eurohurcie pracowałem.
5: Tak mówił ukraińskim mediom jeden ze świadków. Wszystkie ofiary śmiertelne i większość rannych to pracownicy i klienci tego sklepu. Dodatkowo odłamki uderzyły w stojący w pobliżu 8-piętrowy blok. Tam ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko.
2: Będzie zawiadomienie o możliwości naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
3: Jeszcze dziś sędzia Berek ma złożyć w prokuraturze doniesienie o przestępstwie, do którego miało dojść w Trybunale.
7: Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
2: Zapowiedział już prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Szczegóły zna Tomasz Skory. Tomku, o jakie zdarzenie chodzi?
8: Miało do niego dojść chwilę po szarpaninie między zwolennikami Święczkowskiego a policją przed budynkiem Trybunału. Wewnątrz odbyło się w tym czasie krótkie spotkanie prezesa Święczkowskiego z Maciejem Berkiem, który przedstawił uchwałę o wyborze go na sędziego i potwierdzenie złożenia dziś rano ślubowania. Po jej skończeniu, chcąc podjąć pracę, Maciej Berek wszedł do jednego z pomieszczeń sędziowskich, na co Bogdan Święczkowski miał zareagować fizycznym wypchnięciem go stamtąd. Jak podkreślają świadkowie, naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka mógł się dopuścić tylko osobiście Święczkowski, bo jego poleceń w tej sprawie nie wykonywał żaden z obecnych na miejscu urzędników Trybunału. To tłumaczy wykonane po zajściu zdjęcie, na którym drzwi osobiście blokuje prezes Trybunału.
9: To są popołudniowe fakty w RMF FM.
2: Organizatorzy imienin ulicy Święty Marcin, czyli głównych obchodów, które 11 listopada odbędą się w Poznaniu, zapowiadają zmiany w programie wydarzenia.
3: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. W ubiegłym roku korowodu nie było. A jak będzie on wyglądał podczas planowanej właśnie edycji?
10: Ponad 300 postaci nie przejdzie całą ulicą Święty Marcin, a jedynie jej fragmentem, a trasa całego korowodu prowadzić będzie przez kilka ulic dochodzących do głównej arterii Centrum Poznania. To ma ułatwić oglądanie korowodu publiczności, przekonuje Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
11: Będzie rzeczywiście lepiej dostępny z różnych stron, więcej osób będzie mogło go zobaczyć. Będzie też na pewno bezpieczniejszy, komfortowy, bardziej do oglądania dla osób z niepełnosprawności, dla seniorów, czy dla rodzin z małymi dziećmi, z wózkami.
10: Nowością będzie transmisja na żywo, którą będzie można oglądać w sali wielkiej Zamku Cesarskiego w Poznaniu.
2: Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku.
3: To znany kilku pokoleniom czytelników miś o bardzo małym rozumku, jak sam o sobie mówił.
2: Bohater wykreowany przez Alana Aleksandra Milna mieszkał w stumilowym lesie ze swoimi przyjaciółmi.
3: O czym jest Kubuś Puchatek?
12: To uczy o przyjaźni i o sympatii. Bo Pryszaczek był malutki i różowy, a Kubuś Puchatek był duży i żółty.
13: Jeżeli człowiek tak wygląda, tak się różni, czy zwierzątko, to można się przyjaźnić?
12: Tak, bo to nieważne jacy jesteśmy, ważne to, że się lubimy i szanujemy siebie nawzajem.
13: A czasami zdarzają się takie trudne momenty. Jak sobie z nimi poradzić, jak jest trochę trudniej?
12: Po prostu porozmawiać.
2: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert uczniowie szkoły podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie.
3: No ciekawe, macie swój ulubiony cytat z Kubusia Puchatka?
2: Wyślijcie nam na fakty@rmf.fm.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsor.
14: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Policjanci zatrzymali 44-letniego nauczyciela jednej z krakowskich szkół, podejrzanego o udział w nielegalnym handlu lekami opioidowymi.
2: Miał on zdobyć około 900 opakowań leków, które mogły trafić m.in. do uczniów.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty, zastosowano wobec niego areszt tymczasowy.
2: Zatrzymano również 21-letnią kobietę, która miała brać udział w procederze. Została objęta dozorem policyjnym.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał list intencyjny w sprawie systemu ostrzegania ludności cywilnej Cell Broadcast.
2: Umożliwi on wysyłanie ostrzeżeń bezpośrednio do użytkowników telefonów komórkowych na obszarze zagrożenia, bez konieczności instalowania aplikacji czy wysyłania SMS-ów.
1: Pełne uruchomienie systemu zaplanowano na drugą połowę przyszłego roku.
2: Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski czy reprezentant Włoch Kamil Rychlicki.
1: To nowi zawodnicy Aluronu CMC Warte Zawiercie.
2: Siatkarska drużyna w piątek rozpocznie walkę o obronę tytułu Mistrzów Polski.
1: Przed startem Tauron Ligi Patryk Serwański porozmawiał z prezesem klubu Kryspinem Baranem.
3: Z pańskiej perspektywy, poza zakładem kryterium finansowym, jakich jeszcze argumentów się używa, żeby komuś zaproponować pracę w klubie z Zawiercia?
4: Zwracają uwagę na trenera, na sztab. Zwracają również uwagę na przygotowanie fizyczne, na fizjoterapię, na sztab medyczny. Więc ja tutaj będę się opierał, że szukając rozwoju, musimy najpierw ten backstage sobie przygotować.
2: O klubie z Zawiercia możecie przeczytać na rmf24.pl.
1: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dzień dobry. Na początek masz dobre wieści dla fanów z Archiwum X.
5: Ryan Coogler, twórca nagrodzonych 4 Oscarami Grzeszników i reżyser Czarnej Pantery, rozwija ten projekt. Nowa odsłona z Archiwum X nie będzie po prostu kolejnym spotkaniem z Mulderem i Scully. W przygotowywanym serialu wystąpią Daniel Detweiler i Himesh Patel. Jako nowi agenci FBI zostaną przydzieleni do dawno zamkniętej jednostki zajmującej się tymi niewyjaśnionymi zjawiskami. Czekamy na datę premiery. Jutro w Krakowie rusza Studencki Festiwal Piosenki. Jest przede wszystkim konkursem.
6: Zgromadzeniem, miejmy nadzieję, że najzdolniejszych artystów młodego pokolenia. Autorska twórczość tutaj u nich dominuje. Studencki Festiwal Piosenki na stałe wpisał się już przez te 62 lata w historię Krakowa. Laureaci znakomici tworzyli historię polskiej sceny muzycznej. Mamy nadzieję, że tegoroczny festiwal spowoduje, że po raz kolejny pojawi się jakaś wielka gwiazda.
5: Rozmowa naszego dziennikarza Pawła Koniecznego z dyrektorem festiwalu Mateuszem Marchewką jest na rmf24.pl. Kolorowe włosy przesycone dodatkami stylizacji, punkowy glamour. Styl Cyndi Lauper zdefiniował estetykę lat 80. 22 października elementy jej garderoby, ale też osobiste pamiątki trafią na internetową aukcję. To prawdziwe perełki popkultury, m.in. piżama w panterkę, ten strój z legendarnego wideoklipu Girls Just Want to Have Fun.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jest stacja RMF w pracy.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nasta punktualnie o tej porze posłuchajmy faktów. Marlena Chudzio i Tomasz Wyryński.
2: Na początek trasa S12 na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne.
3: Potem przeniesiemy się na Dolny Śląsk.
2: W Łącznej koło Wałbrzycha policja ogrodziła teren prywatnego zoo.
3: Trwa wywożenie zwierząt do innych ośrodków.
2: A na koniec wrócimy do 100-milowego lasu,
3: który od 100 lat bawi i uczy kolejne pokolenia.
4: Każdy jest różny, ale to nie znaczy, że nie mogą się przyjaźnić.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S12 między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów na Lubelszczyźnie.
3: W pobliżu Markuszowa po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowana jest jezdnia w stronę Lublina.
2: Policja ogrodziła teren prywatnego zoo w Łącznej koło Wałbrzycha, aby protestujący od wczoraj mieszkańcy nie utrudniali pracy służbom.
3: Przypomnijmy, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, a poszkodowane zwierzęta są wywożone do innych ośrodków.
2: O wynikach pierwszych oględzin Martyna Czerwińska.
5: Potwierdziły się przypuszczenia prokuratury. Biegli weterynarze stwierdzili brak odpowiednich warunków. Część zwierząt miała nie mieć dostępu do wody pitnej, brakowało lekarstw, a wybiegi i klatki były za ciasne.
6: I skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia i też następujące zgony zwierząt.
5: Mówi prokurator Mariusz Pindera. Nie wierzą w to mieszkańcy, którzy nie ustają w protestach i zbierają podpisy pod petycją o sprawiedliwy proces. Podpisało się już ponad 1500 osób.
7: Ja w ogóle nie wierzę w to, co się dzieje. To jest koszmar jakiś.
8: Nie było widać żadnych zaniedbań. Zwierzęta były nakarmione. Właściciele i pracownicy chodzili i dbali o to.
5: Mimo protestów zoo udało się już wywieźć ponad 30 zwierząt, to m.in. tygrys, kangury i antylopy.
3: Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, przyznają nauczyciele.
2: Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji.
3: Dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych.
2: Michał Radkowski z nami w faktach. Rozmawiałeś z nauczycielami. Czują się bezpiecznie w pracy?
9: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym 2 dni temu na naszej antenie minister edukacji. Barbara Nowacka.
10: Nauczyciele i dyrektorzy poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
9: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z Techniką Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
11: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
9: I przyznaje, że nie wie, jak na przykład miałby obezwładnić kogoś z nożem.
2: Temat powróci za godzinę. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie komendant główny policji generał Marek Boroń.
3: Zapraszamy w imieniu Piotra Selaka.
12: Cytaty na dziś.
2: Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. To ulubiony cytat pani Aleksandry.
3: Pan Rafał przysłał takie mądrości, jak na przykład...
2: Nie znoszę tego całego mycia. Nowoczesna bzdura i tyle.
3: To akurat w powieści pada z pyszczka kłapouchego.
2: Albo nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku.
3: Wielu z nas ma swój ulubiony cytat z książki Alana Aleksandra Milna.
2: Przygody sympatycznego misia mają już 100 lat.
13: Ja pamiętam jeden fragment, jak Kubuś Puchatek jadł miód.
14: A, no bo on bardzo lubi miód.
13: Tak, on każdego dnia go je.
14: Czym wy macie swojego ulubionego bohatera? Czy to jest Kubuś, czy to jest ktoś inny?
13: Tygrysek. Ja też bardzo lubię tygrysy.
14: A pamiętacie, co tygrysek tam robił w tym Kubusiu Puchatku?
13: Wygłupiał się.
15: Kłapouchy.
13: To był osioł.
15: Miał wyklepnięte uszy i miał zawsze smutną nie miał uśmiechu. Każdy jest różny, ale to nie znaczy, że nie mogą się przyjaźnić.
3: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greiner, uczniowie szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie.
2: Ja najbardziej kochałam kłapouchego.
3: Oj, tak.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Policja zatrzymała 14-latka z gminy Jabłonka w Małopolsce, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom.
2: Zapowiadał, że spełni groźby następnego dnia w szkole. O sprawie policję powiadomiła dyrekcja placówki, do której zgłosili się zaniepokojeni rodzice.
1: Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
2: Policjanci sprawdzą też, czy miał związek z próbą kradzieży i uszkodzeniem ogrodzenia jednej z posesji.
1: Młodzi Polacy poniżej 24 roku życia są najbardziej sceptyczni wobec przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: W faktach reporter Michał Krasoń. Michale, a kto chce powrotu poboru?
3: Najwięcej zwolenników jest wśród osób między 30 a 39 rokiem życia. W tej grupie pomysł popiera nieco ponad połowa badanych. Na drugim biegunie są najmłodsi. Wśród osób poniżej 24 roku życia powrotu poboru chce zaledwie 30%. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
4: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
5: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono, czy też łyżeczką od herbaty wygrzebywali trawę z pomiędzy płytek chodnikowych. I my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt, a przydatność takich żołnierzy na polu bitwy byłaby znikoma.
3: Jak wynika z sondażu, powrotu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej chce 46% Polaków.
1: Wszystkie parametry medyczne po operacji papieża są w normie, głosi komunikat Watykanu.
2: Wczoraj Leonowi XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczolako raka płuca.
1: Komunikat podaje też, że papież miał fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju oraz powrócił do regularnego odżywiania.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Wysokie ceny paliw spowodowały masowy wzrost cen usług w Polsce. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8 do 10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania. W efekcie także na przykład fryzjerzy i kosmetyczki podnieśli przez rok ceny o 14%, przedszkola, szkoły, organizatorzy zajęć dla dzieci podnieśli ceny średnio o 24%, a opiekunowie seniorów o 34%. Co ciekawe, aż o 72% ceny podniosły kościoły oraz firmy pogrzebowe. To jest także efektem podwyżki zasiłku pogrzebowego. Wspomnieliśmy, że główną winę w tych podwyżkach cen usług ponoszą ceny paliw. Mamy najnowsze ceny. Jutro benzyna będzie kosztować 7 zł 1 grosz, czyli nieco mniej niż dzisiaj. Diesel natomiast podrożeje do maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Generalnie inflacja idzie nam teraz w górę. We wrześniu ostatecznie wyniosła 4,1% i to pomimo faktu, że żywność w sklepach nie podrożała, a mocno potaniały na przykład wędliny i mięso z powodu nadprodukcji. Złotemu to wszystko nie pomaga, waluty drogie, euro kosztuje 4,37, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,68, a brytyjski funt 5,18.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF w pracy.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajmy razem faktów RMF FM o 18:00. Z nami Marlena Chudzio i Tomasz Waryński.
2: Setki tysięcy operatorów dronów potrzebne polskiej armii.
3: Szef MON zapowiada powołanie dron Legionu.
2: W faktach pytamy także, czy Jacek Sutryk unika dziennikarza.
3: Ponad 2 miesiące bez oficjalnej konferencji prasowej.
2: A coraz bliżej do procesu w sprawie afery Collegium Humanum.
3: A w popołudniowej rozmowie w RMF FM
2: gościem komendant główny policji generał Marek Boroń. Powołanie dron Legionu zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas szkolenia operatorów bezzałogowców w Nowym Glinniku w Łódzkiem.
3: Legion miałby być sformowany spośród osób cywilnych na wypadek konfliktu, byłby więc zapleczem dla armii.
4: Potrzebujemy setek tysięcy operatorów dronów. To jest też doświadczenie z Ukrainy, które wnosimy do polskiej armii. Musimy mieć przygotowane grupy, bo w każdej jednostce, każda drużyna w Wojsku Polskim będzie wyposażona w drony.
3: Mówił Kosiniak-Kamysz.
2: Obecnie w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów maszyn bezzałogowych. Czy prezydent Wrocławia unika mediów?
3: Im bliżej procesu w sprawie afery Collegium Humanum, tym Jacek Sutryk rzadziej pojawia się na konferencjach prasowych. Ostatnie oficjalne spotkanie z mediami miało miejsce 12 sierpnia, czyli ponad 2 miesiące temu.
2: W rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską prezydent zaprzecza, aby była to jakaś strategia.
5: Nie unika pan mediów?
6: Wydaje mi się, że nie.
5: Bywam na konferencjach prasowych od lat w mieście. Pamiętam też ilość konferencji, na których pan był w czasie kampanii wyborczej. To czasami było kilka razy w tygodniu. W tym tygodniu wydaje mi się, że takiej konferencji, na której pan był, nie było. W zeszłym tygodniu też nie. Jest ich na pewno mniej.
6: Ale to nie jest istota pracy prezydenta. Znaczy, tam, gdzie są rzeczy ważne i kluczowe i które dla mnie są istotne, ja tam jestem. Tam, gdzie są inne rzeczy, tak samo ważne, ale jakby, którym ja na co dzień nie żyję, albo uważam, że inni lepiej o tym są w stanie opowiedzieć, to idą inni. Na tym polega zarządzanie milionowym miastem.
3: Prezydent zapewnia też, że przeniósł swoją aktywność do social mediów.
7: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
3: W studiu w Warszawie Piotr Salak.
2: Jego gość, witamy.
8: Dobry wieczór, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest komendant główny policji, generał Marek Boroń. Dzień dobry, panie generale.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Panie generale, czy podczas dzisiejszych zajść przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego został ktokolwiek zatrzymany?
9: Zatrzymane zostały 3 osoby, wiele osób zostało wylegitymowanych. Osoby zatrzymane za naruszenie nietykalności policjantów.
8: Już usłyszały zarzuty?
9: Znieważenie. Nie, to jeszcze za wcześnie. Teraz będziemy zbierać materiał dowodowy, będziemy te osoby...
8: Ale one usłyszą zarzuty?
9: One usłyszą zarzuty, tak.
8: Jak było tych naruszeń nietykalności policjantów?
9: Jesteśmy w trakcie zbierania tego materiału dowodowego, przeglądamy monitoring. Te wszystkie działania, które były związane z zabezpieczeniem samego zgromadzenia, które tam się działo, i reakcja uczestników tego zgromadzenia miał wpływ na tą eskalację tego, co tam się odbyło.
8: Panie generale, ilu było policjantów dzisiaj przed Trybunałem Konstytucyjnym? Potrafi pan powiedzieć?
9: Wie pan, co to w zależności od odpowiedniej godziny, bo w momencie, kiedy...
8: Ale w tym kulminacyjnym momencie.
9: Nie będę tutaj rzucał liczby, bo to nie o to chodzi. Tam była taka liczba policjantów, która musiała sobie poradzić z tą sytuacją, która była nabrzmiała w momencie samej kulminacji podczas tego zgromadzenia i blokowania wjazdu na teren Trybunału Konstytucyjnego.
8: To jakie zadania w takim razie mieli policjanci? Mieli policjanci odblokować bramę?
9: Musieli odblokować i uporządkować samo zgromadzenie, bo zgromadzenie w trybie uproszczonym zostało zarejestrowane i ono jest legalne, jak najbardziej, ale nie może blokować wjazdu i utrudniać pracy Trybunału Konstytucyjnego.
8: Ale zaraz, pan powiedział, że doszło do złamania prawa, no bo 3 osoby zostały zatrzymane,
9: tak,
8: a zgromadzenie jest legalne, to w takim razie czy to nie...
9: Nie, no, przepraszam bardzo, no ale zachowanie osób, znieważanie funkcjonariuszy, to jest już przestępstwo. W związku z powyższym musieliśmy zareagować. Nie ma zgody na łamanie prawa i my będziemy tego się konsekwentnie trzymać.
8: Bardziej pytam, czy to nie jest podstawa do tego, żeby zdelegalizować to zgromadzenie?
9: Informowaliśmy o tego Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa o tym, że dochodzi do łamania prawa. W związku z tym też przyjdzie czas na ocenę samego zachowania uczestników tego zgromadzenia.
8: Czy policjanci długo zostaną przed Trybunałem Konstytucyjnym?
9: Dopóki będzie zgromadzenie, dopóki będzie tam niepokój, na pewno policjanci będą kontrolować to, co się dzieje przed Trybunałem.
8: Panie generale, czy policja dostała jakiekolwiek sygnały, że w środku, w budynku doszło do jakichś aktów przemocy albo jakiegoś naruszenia nietykalności?
9: Nie, nie mieliśmy takich informacji, nie wchodziliśmy do budynku, my byliśmy tylko i wyłącznie przed Trybunałem.
8: A czy policja mogłaby wejść do Trybunału Konstytucyjnego, do budynku?
9: Jeżeli tam zadzieje się przestępstwo, zostaniemy o tym poinformowani, tak musimy zareagować.
8: Nawet bez zgody prezesa Trybunału?
9: Bez względu na to, kto nas informuje o tym, co się dzieje w konkretnym miejscu, policja ma obowiązek zareagować na przestępstwo, z którym mamy do czynienia.
8: Panie generale, zostawmy na moment to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze pana chciałem zapytać, ile osób w tej chwili jeszcze jest zatrzymanych po tej serii gruźb, po tych atakach w polskich szkołach? W tej chwili ile jest osób zatrzymanych?
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, zatrzymanych 183 osoby. Ponad...
8: Cały czas są zatrzymane, tak?
9: Znaczy nie. Ja mówię o tym od początku naszych działań, czyli od piątku, kiedy weszliśmy na teren szkół, zostaliśmy informowani o różnego rodzaju negatywnych zachowaniach młodzieży. Zatrzymujemy sukcesywnie. Te osoby są rozliczane, czyli zwalniane w momencie, kiedy ustalamy konkretne zarzuty w stosunku do nich. Jeżeli popełniają wykroczenia, przestępstwa, no to wtedy reagujemy. W większości to są osoby nieletnie.
8: 183 osoby zostały zatrzymane. Ile w tej chwili jeszcze cały czas jest w aresztach, w izbach dziecka?
9: Ja też nie będę mówił tu o liczbach, bo to się zmienia o każdej godziny. Jeżeli osoba zostaje zatrzymana i widzimy tutaj działanie prokuratury, no to informujemy tę prokuraturę. Jeżeli materiały mamy przekazać do sądu rodzinnego, to też to robimy, po to tylko, żeby dalej jakby kontynuował to postępowanie sąd rodzinny.
8: Bo rozumiem, że są dwie ścieżki. Z jednej strony jest tylko pouczenie, zatrzymanie, doprowadzenie na komisariat, pouczenie i zwalnianie takiego człowieka, albo jeżeli znaleźliście ślady przestępstwa, wtedy wszczynane tak. Są sprawy prokuratorskie, tak?
9: 105 spraw już jest wszczętych karnych. W przypadku 66 spraw skierowaliśmy wnioski do oceny prawno-karnej do sądów rodzinnych. Więc z tej liczby całej zdarzeń, prawie 500, oceniliśmy ten materiał dowodowy właśnie w ten sposób.
8: 66 spraw, to rozumiem, jakiego typu są to sprawy? To są groźby?
9: To są groźby, posiadanie niebezpiecznych narzędzi. O tym mówiliśmy od kilku dni, że rzeczywiście mamy do czynienia z tego typu zachowaniami negatywnymi.
8: Jakiego... Jacy to są ludzie? Czy to byli ludzie znani wcześniej policji, czy nie? Ci wszyscy zatrzymani?
9: Panie redaktorze, w większości przypadków to są młodzi ludzie i tak jakbyśmy podzielili te wszystkie sprawy, z którymi mamy do czynienia, na trzy kategorie, to są po pierwsze ta największa, to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci, to jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami cię nakręcają i komunikują w sieci odnośnie swojego tutaj zachowania. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem i to jest skrajna prawica i to też oni grożą w tej sieci i my ustalamy tych wszystkich, którzy dokonują tego typu.
8: To ta trzecia grupa najbardziej niebezpieczna, panie komendancie.
9: Tak, dlatego też robimy to we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo widzimy radykalizację młodzieży. I to też jest wynik związany bezpośrednio z tym, że skrajne treści w internecie radykalizują młodzież, i czyli przemoc rodzi przemoc. Więc to, co się dzieje w sieci, ma wpływ na to, co się dzieje później w realu. Dlatego musimy reagować szybko na tego typu negatywne zachowania.
8: Pan wspomniał o tych trzech grupach, ale ta trzecia najbardziej niebezpieczna, ta powiązana z nazizmem, z tą skrajną prawicą, procentowo to jaka to jest ta grupa wśród tych zatrzymanych?
9: No to jest najmniej procento...
8: Ale to jest 10% czy to jest 40%?
9: Nie, to oczywiście to jest, myślę, że poniżej 10%. To też chciałbym, żebyśmy tutaj byli...
8: Panie generale, jeszcze jedna sprawa, to... Wśród tych wszystkich spraw, o których pan wspomniał, mówię o tych zatrzymanych, o tych interwencjach policji, czy były takie sytuacje, że policja miała świadomość, że zapobiegła bezpośrednio aktowi agresji?
9: Tak, oczywiście był taki akt...
8: To w sierpcu, o tym pan mówił.
9: Mówię o sierpcu, kiedy dostaliśmy tą informację, zareagowaliśmy i w dniu, kiedy miało dojść do zdarzenia, my żeśmy zatrzymali tego młodego człowieka.
8: To prawda, a czy po sierpcu jeszcze były podobne sytuacje?
9: były podobne sytuacje, kiedy zareagowaliśmy, czy miało dojść do konkretnego zdarzenia, no bo osoby przynosiły niebezpieczne przedmioty albo miały wnieść na teren szkoły niebezpieczne przedmioty, więc tutaj reagowaliśmy kategorycznie.
8: Ile było tych wejść policjantów, czy wejść, czy interwencji w szkołach?
9: Tych działań, już panu mówię, to jest oczywiście narastająco, bo my sukcesywnie każdego dnia kontrolujemy te szkoły. To było ponad 137 tysięcy.
8: Ale zaraz, panie komendancie, szkół, placówek oświatowych w Polsce jest około 40 tysięcy.
9: Dlatego ja mówię narastająco. Każdego dnia to jest inna liczba. Jeżeli patrzymy na policjantów mniej więcej w największym tym piku było 25 tysięcy w szkołach, czyli a od początku działań dzisiaj mamy już 80 tysięcy policjantów, kiedy narastająco mówimy o tym, że kierujemy 13, 14 czy 20 tysięcy policjantów. Tak samo jeżeli chodzi o liczbę szkół. Tak jak pan mówi, w zależności od dnia to jest różna liczba.
8: Tak mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji, razem z nami w rozmowie popołudniowej RMF FM. Słuchaczom radia już bardzo dziękujemy, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i tam oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Halo, kochani, wszystkie pary na parkie.
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

rolowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: 19.
2: Które przedstawiają Marlena Chudzio i Tomasz Waryński.
3: Prezydent Karol Nawrocki odwoła jutrzejszą wizytę w Słowenii.
4: Powodem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym.
3: Po dzisiejszych zajściach zatrzymano 3 osoby.
4: Ujawnił w RMF FM komendant główny policji.
3: Ostrzegamy kierowców.
4: Częściowo zablokowana jest trasa S7 na wysokości Kielc.
3: Będzie też piłka nożna.
4: Bo dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
3: Prezydent nigdy nie odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
3: W dodatku na powagę sytuacji Karol Nawrocki odwołał swoją zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii.
4: Przed Pałacem Prezydenckim jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Dobry wieczór.
3: Jak Kancelaria Prezydenta tłumaczy zatem, dlaczego do tej pory Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od Macieja Berka i czworga innych powołanych przez Sejm sędziów?
5: Jeśli chodzi o Macieja Berka, to według szefa Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki nie otrzymał potwierdzenia z Sejmu, że Berek spełnia wszelkie prawne wymagania do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Jak mówił Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta dwukrotnie zwracała się do Sejmu o niezbędne dokumenty.
6: Żeby wyjaśnić tę procedurę, ponieważ pan prezydent jako strażnik konstytucji, który ma dopełnić tego drugiego etapu, a więc przyjęcia ślubowania, musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
5: I jeśli chodzi o pozostałą czwórkę sędziów, która nie ślubowała przed prezydentem, to Karol Nawrocki także czeka na decyzję, czy ich powołanie będzie zgodne z prawem, a te decyzje mają podjąć dotychczasowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
4: 3 osoby zostały zatrzymane po dzisiejszych zajściach przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, przekazuje w popołudniowej rozmowie RMF FM komendant główny policji.
3: Generał Marek Boroń był gościem Piotra Salaka.
4: Piotr, razem z nami. Dzień dobry.
3: Witamy, Piotrze. Za co te osoby zostały zatrzymane?
7: No, na to pytanie odpowiedział sam generał Boroń.
8: Osoby zatrzymane za naruszenie nietykalności policjantów.
7: Już usłyszały
8: za znieważenie. Nie, to jeszcze za wcześnie. Teraz będziemy zbierać materiał dowodowy.
7: Komendant przyznał, że zgromadzenie przed budynkiem jest legalne, ale jednocześnie mówił o złamaniu tam prawa. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zostało już zawiadomione, dodawał generał. Mówiliśmy też oczywiście z komendantem o bezpieczeństwie w szkołach. 106 spraw karnych, 66 wniosków do sądów rodzinnych. To bilans dotychczasowych działań policji w szkołach. Zostaniemy tam tak długo, jak to będzie potrzebne, tak mówił komendant, ale jednocześnie przyznawał, że sytuacja się powoli uspokaja dzięki ich działaniom. Pojawił się też wątek w naszej rozmowie, wątek polsko-niemieckiego śledztwa w sprawie podpalenia stacji Starlinka. Całość rozmowy oczywiście do odsłuchania na rmf24.pl.
4: Ostrzegamy zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem.
3: Są utrudnienia na trasie S7 między węzłami Kielce-Jaworznia i Kielce-Południe.
4: Samochód osobowy uderzył tam w barierę.
3: Zablokowany jest jeden pas na jezdni w stronę Krakowa. Wyznaczono objazd.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
4: Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
3: Najwięcej emocji budzi starcie broniącego tytułu PSG z Manchesterem City.
4: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Czy finansowa afera wpływa jakoś na piłkarzy z Manchesteru?
10: No, wszyscy w zespole i trener Enzo Maresca podkreślają zgodnie, że nie. Potwierdzili to też w weekend, wygrywając w niedzielę w prestiżowym ligowym starciu z Liverpoolem 3-0 i to na wyjeździe. PSG jest jednak niepokonane w Lidze Mistrzów od 11 spotkań. Mecz zapowiada się więc bardzo ciekawie. Dużo emocji budzi też powrót José Mourinho do Rzymu. Real Madryt, którego Portugalczyk jest trenerem, zagra z Romą, z którą w przeszłości szkoleniowiec wygrał Ligę Konferencji, a początek obu tych spotkań o 21:00.
3: No a pierwsze spotkanie już się jednak rozpoczęły.
10: Tak, Feyenoord gra z Como. Tutaj 17 minuta gry i bez bramek. Bez bramek też jak na razie w starciu Lasku Linz z Liverpoolem.
4: A z Wojtkiem ponownie słyszymy się za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Power Play to jest ten program, który zawsze o tej porze pojawia się na antenie RMF FM.
12: Ci play.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przygotowali i przedstawiają Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
2: 7 godzin negocjacji i nic.
3: Pracownicy szpitala w Sanoku kontynuują protest głodowy.
2: Protestują też mieszkańcy najstarszej części Zakopanego.
4: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności.
3: Chodzi o budowę drogi.
2: Powstaje nowe miejsce, gdzie będzie można uczyć się filmowego warsztatu.
3: A w faktach sportowych oczywiście Liga Mistrzów.
2: Po ponad 7 godzinach rozmów zarządu powiatu sanockiego ze związkami nie ma porozumienia w sprawie zakończenia protestu głodowego w szpitalu.
3: Związek pielęgniarek i położnych podtrzymuje postulat odwołania dyrektorki, a starosta uważa, że nie ma ku temu podstaw.
2: Proponuje mediację, na którą nie zgodziły się dwa związki.
3: Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, oświadczyła, że związkowcy rozważają pozwy oraz zawiadomienie prokuratury.
2: Sprawy dotyczą wyrównania wynagrodzeń, niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nieodprowadzonych składek.
3: Według związkowców to wina dyrektorki szpitala.
2: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej.
3: Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki.
2: Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowywanie tych działek, ale zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
5: Koło mojego domu 70 cm ma obwodnica i nikt się nie pyta nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
6: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
4: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
7: To nie ma związku z budową czegokolwiek w tej chwili. To jest rezerwa terenu pod drogę.
8: Od kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże, za chwilę będzie 60 lat.
3: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał Maciej Połachicki.
2: Rak piersi. Taką diagnozę słyszy nawet 24 tysiące Polek rocznie.
3: To najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet.
2: Pamiętajmy, między 45 a 74 rokiem życia możemy korzystać z bezpłatnej mammografii.
3: Warto też raz w miesiącu wykonywać samo badanie.
2: Kilka minut poświęconych na profilaktykę może uratować życie, przekonała się o tym pani Barbara z Wrocławia.
9: To było wczesne stadium. Ja właśnie podczas kąpieli stwierdziłam, że coś, jakiś guzek jest. Szybciutko do lekarza, także tak za pół roku już była operacja.
10: Ta czujność możliwe, że uratowała pani życie?
9: Na pewno, na pewno.
10: I od tamtej pory pewnie pani się bada regularnie?
9: Tak, przy myciu to bardzo często, to jestem taki jakiś dotyk, próbuję szukać tam czegoś.
3: Z panią Barbarą rozmawiała Martyna Czerwińska.
2: Informacja o tym, jak wykonać samo badanie piersi i jak często należy udać się do specjalisty. Mamy w zakładce Twoje zdrowie na portalu rmf24.pl. Symboliczną pierwszą łopatę wbito dziś w Warszawie pod budowę edukatorium na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych.
3: Ma być to jedno z najnowocześniejszych w Polsce miejsc, gdzie można poznać kulisy produkcji filmowych.
11: Zamierzamy tutaj prowadzić warsztaty filmowe, ale nie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, tylko przede wszystkim dla wszystkich miłośników, ludzi zainteresowanych filmem.
12: Dla amatorów?
11: Dla amatorów, dla dzieci, młodzieży, od budowania elementów scenografii, kostiumy filmowe.
12: Na razie tutaj jest ziemia, są łopaty, a kiedy to wszystko zacznie działać?
11: Zacznie w maju 28 roku, czyli dokładnie za 20 miesięcy.
3: Z zastępcą dyrektora wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych Janną Skierską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: A my zapraszamy na kolejne fakty, które przygotuje za godzinę Mateusz Bożek.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Na mocno ligomistrzowe, ale nie tylko piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
14: Dobry wieczór. Zaczniemy jednak od piłki nożnej. W dwóch trwających spotkaniach Ligi Mistrzów Feyenoord w 57 minucie meczu prowadzi 2-1 z włoskim Como. Lask Linz przegrywa zaś wyraźnie 0-4 z Liverpoolem. Dzisiejszym hitem jest jednak starcie Manchesteru City z PSG. Delikatnym faworytem ze względu m.in. na to, że gra u siebie jest klub z Anglii. No a przepis na wygraną i na ten mecz jest bardzo prosty, podkreśla trener City Enzo Maresca. Musimy rozegrać perfekcyjny mecz, ponieważ to obecnie najlepsza drużyna w Europie. Wygrali dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów. To najlepiej świadczy o ich klasie. Musimy więc dać z siebie wszystko. Wierzę, że jesteśmy w stanie ich pokonać i na koniec cieszyć się ze zwycięstwa. Duże emocji ze względu na José Mourinho. Budzi też mecz Romy z Realem Madryt i początek obu tych spotkań za niespełna godzinę. A o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych gra Industria Kielce. Mistrzowie Polski grają na wyjeździe z niemieckim Magdeburgiem. Tutaj 47 minuta gry i Magdeburg prowadzi 23-21, ale do przerwy Industria prowadziła jedną bramką. Dziś jeszcze mecz Orlen Wisły Płock z Wardarem Skopie. Pierwszy gwizdek tego meczu o 20:45. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały dziś do trzeciej rundy turnieju w chińskim Wuhan. Niespodziewanie na tym etapie turnieju zabraknie Aryny Sabalenki. Była liderka światowego rankingu tenisistek, przegrała z Amerykanką Ann Lee 6-3, 4-6, 6-7. Tenisistka z USA potrzebowała aż 10 piłek meczowych, aby przypieczętować zwycięstwo w tym meczu.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Mój kolega w ogóle nie słucha. Bez pogody robimy teraz, tak? Bez pogody.
16: Prognoza pogody jest zawsze.
0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Te fakty. W studiu pojawił się już Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
2: Jestem, witam, kłaniam się. 2 miesiące aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na czołowych przedstawicieli rządu. W faktach także ważne wieści dla kierowców z Krajowej 12 w Łódzkiem. Jutro chłodno i deszcz. Czy taka jesień ma jakieś plusy?
3: Nie ma plusów. Czekam już na wiosnę.
4: Grzyby to są plusy.
2: To są fakty o 21. Zapraszam. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera. Tak zdecydował wieczorem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Mężczyzna, przypomnę, został zatrzymany w niedzielę. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N. usłyszał w sumie aż 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania obalenia siłą władz państwowych. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Są zarzuty dla 5 osób związanych z ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy ZOO, którzy od 2 dni utrudniają służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
5: Dla mnie to jest chora sytuacja. Są wywożone zwierzęta. Co roku jestem tutaj z dziećmi. Co roku widzę postępy. Rozbudowane jest coraz bardziej ZOO. Zwierzęta są zawsze zadbane, dobrze są traktowane.
6: Wiem, jaki był stan zwierząt, wiem, jakie miały warunki.
7: Pan jest pracownikiem ogrodu?
6: Tak, jestem pracownikiem ogrodu. No i mogę zaświadczyć, że zwierzęta miały dobre warunki, co też potwierdzał ten powiatowy weterynarz.
5: Dla mnie to jest nie do pojęcia. Ktoś chciał zniszczyć człowieka z sercem do zwierząt i brawo, udało mu się to pod przykrywką sądu, policji i tego wszystkiego.
2: Według prokuratury poszkodowanych ma być jednak nawet 500 zwierząt. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 w Słomkowie Suchym w Łódzkiem. To odcinek Wróblew-Błaszki. Zderzyły się tam 2 osobówki. Droga jest zablokowana.
8: Polska w centrum europejskich decyzji.
2: Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To 3 postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się jutro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii?
9: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
2: Jutro chłodno i deszczowo, głównie na wschodzie kraju. Na zachodzie z kolei więcej słońca. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. W Tatrach i Bieszczadach może padać śnieg i śnieg z deszczem. Czy są jakieś zalety takiej jesieni?
3: Nie ma plusów.
7: Ani jednego?
3: Nie. Czekam już na wiosnę.
4: Grzyby to są plusy. Co jeszcze? Myślę, że to chyba na tyle. Dopiero wróciłam z Turcji i tam było 31 stopni, więc dla mnie to jest masakra.
10: Na grzyby można pójść, po lesie pochodzić, do parku, jest kolorowo.
7: Pan lubi jesień?
10: Nie, wolę lato, ale wytrzymam, no. Wolę jesień niż zimę.
11: Ja w sumie lubię jesień, ale słoneczną jesień.
12: Taka wersja, jaką teraz mamy, taka kapryśna, to tak niekoniecznie.
11: No, jak nie pada, to jest ładnie.
2: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach zapytamy jeszcze, jakie macie sposoby, żeby się rozgrzać. Będzie pysznie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na początek kolejnych faktów sportowych, oczywiście piłkarska Liga Mistrzów. A zaprasza Wojciech Marczyk.
13: Manchesteru City z PSG, AS Romy z Realem Madryt. W pierwszych minutach tych meczów nie oglądaliśmy jak na razie bramek w wyjściowym składzie Realu. Ten, o którym od kilku dni jest bardzo głośno, zawieszony w La Liga na 4 mecze. Vinicius Junior. Mecz Realu rozpoczyna dziś od pierwszej minuty, a w zakończonych już spotkaniach Feyenoord 3-2 wygrał z Como, zaś Liverpool rozbił na wyjeździe LASK Linz 6-3. Zmieniamy dyscyplinę na piłkę ręczną, ale zostajemy przy Lidze Mistrzów. Industria Kielce z drugą porażką w fazie grupowej. Mistrz Polski przegrał na wyjeździe z niemieckim Magdeburgiem 27-30. Kielczanie do przerwy prowadzili jednak jedną bramką. Na swój czwarty mecz w fazie grupowej rozgrywa właśnie Orlen Wisła Płock. W szesnastej minucie pierwszej połowy wicemistrzowie Polski prowadzą 11-6 z Wardarem Skopie, a już w piątek rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Tytułu będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie. Mistrzowie Polski przed sezonem jeszcze się wzmocnili. Do drużyny dołączyli m.in. Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski, a o transfery prezesa zespołu z Zawiercia Kryspina Barana dopytywał Patryk Serwański.
14: Był zawodnik, który dołączy do Was w tym sezonie, którego było rzeczywiście ciężko namówić na ten transfer.
15: W przeszłości były takie osoby. No już tyle o nas powiedziano i tyle na nas widać, że ci, którzy w tym sezonie dołączali, wiedzieli, gdzie przychodzą.
13: Aluron w pierwszym meczu nowego sezonu zagra już w piątek w Katowicach z GKS-em.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Siema! Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein?

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobrego i spokojnego wieczoru. Uważajcie na siebie i zapraszamy na najnowsze fakty, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: A na początek faktów zaostrzający się spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęło się od ślubowania Macieja Berka.
3: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister, ale z całą pewnością nie przed prezydentem.
2: Później afera w Collegium Humanum. Jutro rusza proces w tej sprawie, w tle podejrzenia o korupcję. A w faktach sportowych piłkarska Liga Mistrzów. Zaostrzył się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęło się od ślubowania, jakie rano złożył w Sejmie bez obecności prezydenta ostatni z wybranych sędziów, były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek. Wydarzenia tego dnia obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Problemem znów było zdanie kluczowe dla uznania ważności przysięgi.
5: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
4: Kluczowe, bo prezydenta przy tym jednak nie było i Karol Nawrocki zareagował na te słowa natychmiast.
3: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Mimo to Maciej Berek pojechał do Trybunału, gdzie jednak wjazd musiała mu odblokować policja, a wewnątrz podjęcie pracy blokował osobiście prezes Święczkowski.
6: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć. Uniemożliwiłem wejście do części sędziowskiej.
4: Berek miał potem donieść do prokuratury, że wypychając go z pokoju, prezes Święczkowski naruszył jego nietykalność. Cielesną. Liczba orzekających w Trybunale Sędziów się jednak nie zmieniła. Nadal jest ich 10 zamiast 15.
2: Zapraszamy na nasze jutrzejsze rozmowy o poranku. Po 7 w radiu RMF 24 Michał Zieliński porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. A po 8 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jutro rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych usiądzie m.in. prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, który jest podejrzany o korupcję i oszustwo. Sutryk rzadko pojawia się na konferencjach prasowych. Naszą reporterkę Martynę Czerwińską przekonuje jednak, że dziennikarzy nie unika, a kontakt z mieszkańcami utrzymuje w social mediach.
7: Tam nie możemy zadawać pytań. Mogą mieszkańcy za pośrednictwem komentarzy, ale my dziennikarze chcemy czasami bezpośrednio urzędującego prezydenta zapytać o to, dlaczego na przykład będzie szkoła na Smarzowskiej we Wrocławiu.
8: Ale to jestem zawsze tutaj do dyspozycji. Jeżeli się wcześniej umówimy, tak jak dzisiaj, tutaj jeden na jeden, bardzo proszę, zapraszam po to, żeby móc normalnie porozmawiać i wyjaśnić wszystkie kwestie. Nie we wszystkich kwestiach ja tylko muszę występować. Są także koleżanki i koledzy, którzy to prowadzą. No proszę zrozumieć, inaczej musiałbym nic nie robić, tylko ciągle coś tłumaczyć, wyjaśniać, opowiadać. Od tego są tutaj zatrudnieni dyrektorzy, cały korpus dyrektorów, moich zastępców, którzy jeżdżą. Dzielimy się tym. Ja i tak pracuję od, wie pani, od rana do wieczora, właściwie do późnej nocy, od poniedziałku do niedzieli. Ja nie mam poczucia, że ja coś źle robię.
2: Ostatnia konferencja, w której brał udział prezydent, odbyła się 2 miesiące temu.
9: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. To jeden z najpiękniejszych dialogów z Kubusia Puchatka. Dziś mija dokładnie 100 lat od dnia wydania słynnej książki Alana Aleksandra Milna.
10: Krzyś przymocował ogon osiołkowi dodatkowym gwoździem.
11: I co myślisz? Spytał go.
12: Tak długość wydaje się odpowiednia. Odparł kłopouchy powoli. Ojej, bardzo wam dziękuję.
13: Ucieszył się Kubuś i wskoczył do środka miodu.
2: A czytały drugo- i trzecioklasistki ze szkoły podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Oddaję głos.
14: A zaczynamy od hitowych spotkań w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Po 45 minutach w Manchesterze rządzą Paryżanie. Piłkarze PSG prowadzą City 3-0. Bohaterem pierwszej połowy Désiré Doué, który zdobył bramkę i zanotował asystę przy trafieniu Dembele. W Rzymie Roma podejmuje Real Madryt. Tutaj po pierwszej połowie jest remis 1-1. Gospodarze pierwsi wyszli na prowadzenie, ale wyrównujące trafienie dla królewskich zanotował Kylian Mbappé. A jutro o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy powalczą polskie zespoły. Trudne zadanie czeka mistrza Polski. Lech Poznań na własnym stadionie o 18:45 zagra z Bayerem Leverkusen, który w tabeli niemieckiej Bundesligi zajmuje czwarte miejsce.
15: Myślę, że szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów i nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo. Można powiedzieć, że słabszymi troszeczkę jakościowo zespołami te błędy nie będą skutkować bezpośrednio golem. Tak tutaj jest bezwzględność, jeśli chodzi o to.
14: Mówił Mateusz Lis, bramkarz Lecha. Wydaje się, że łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonię. Zespół z Białegostoku, który w Ekstraklasie ma serię trzech porażek z rzędu, zagra o 21:00 z Araratem Armenia. A w piątek do ligowego grania wracają siatkarze w Tauron Lidze. Dla mistrzów Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie będzie to kolejny wyczerpujący sezon. Zespół z Jury będzie grał aż na czterech frontach. Poza Ligą i Pucharem Polski czeka jeszcze go rywalizacja w Lidze Mistrzów i klubowych Mistrzostwach Świata.
16: Plusem jest przede wszystkim to, jak już mówię, ich doświadczenie. Minusem jest to, że my grając klubowe Mistrzostwa Świata gramy co 3 dni. Żeby spokojnie trenować, to jest też potrzebny czas, a my tego czasu nie mamy.
14: Mówił Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, która w pierwszym ligowym meczu zagra w piątek w Katowicach z Beniaminkiem, GKS-em.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: RMFFM na koniec dnia.
18: Burzowo było lokalnie na...
0: Słuchacie stacji RMF w pracy.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

masz ochotę albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Miasto ciągle nam pod duszach.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, czas na fakty. Mateusz Bożek.
3: Opozycja twierdzi, że było nieważne. Rząd, że odbyło się prawidłowo. W faktach polityczne komentarze wokół zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później o bezpieczeństwie uczniów po ostatnich aktach przemocy w szkołach. A na koniec Wielka Brytania. Tam dyskusja o sztucznej inteligencji w obecności samej zainteresowanej. Zaprzysiężenie Macieja Berka w Sejmie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego było nieważne, twierdzą politycy opozycji. Przekonują, że były minister w rządzie Donalda Tuska, choć ślubował co prawda wobec prezydenta, to nie zrobił tego w jego obecności.
4: Opinia Komisji Weneckiej też stanowi w ten sposób, że to sformułowanie wobec, że w języku polskim to może mieć podwójne znaczenie. W polskim języku i w polskim orzecznictwie i w zwyczaju jest nieulegające wątpliwości przyjęcie, że wobec, to znaczy w obecności.
3: Mówił Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej uważają natomiast, że ślubowanie było prawidłowe. Dlatego wszyscy wybrani sędziowie, w tym Maciej Berek, mają prawo orzekać.
5: Prezydent nie wykonuje swoich obowiązków konstytucyjnych. Sędzia jest legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, no i ma prawo orzekać, a każdy, kto mu to utrudnia, musi wiedzieć, że po pierwsze łamie prawo, po drugie na końcu musi się liczyć z konsekwencjami.
3: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Prezydent Karol Nawrocki nie uznał sejmowego ślubowania i stwierdził, że z całą pewnością Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego nie jest. Potrzebna jest praktyka, a nie teoria, mówią nam nauczyciele, którzy po ostatnich atakach w szkołach nie wiedzą, jak się zachować, by ich uczniowie mogli czuć się bezpieczni. O tym, na co skarżą się nauczyciele, reporter RMF FM Michał Radkowski.
6: Na brak jasnych wytycznych w sytuacji zagrożenia przecież słyszeliśmy w poniedziałek na naszej antenie z ust minister edukacji Barbary Nowackiej.
7: My żeśmy zaproponowali i w zeszłym, i w tym roku tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, gdzie w szkole trwają rozmowy, gdzie dostały szkoły materiały, jak rozmawiać o przemocy, jak reagować.
6: I jeszcze w piątek na konferencji prasowej.
8: Dyrektorzy szkół i nauczyciele regularnie odbywają szkolenia.
6: I co z tego, pytają nauczyciele?
9: Pani Nowacka mówi prawdę, że szkoła ma możliwości i robi dużo szkoleń. Tylko czy te szkolenia wszystkie są takie, po których ja przyjdę i będę wiedziała, co zrobić? Nie. Dla mnie szkolenie, żeby było dobre, musi być praktyczne. Jest ruch, zapamiętywanie, jest zapach, jest wszystko. Wszystkie moje zmysły działają. A jeśli ja coś zrobię przez internet, jakieś szkolenie, to nie jest to samo.
6: Mówi Joanna Polcyn-Ostrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Śródmiejskiej Podstawówki w Warszawie. To się jednak może zmienić, bo dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia BHP. On umożliwi nauczycielom zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowych.
3: Polskie firmy z branży kosmicznej mogą starać się o dodatkowe fundusze unijne. Chodzi o 1 800 000 000 zł, które zapowiedziało dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
10: Największe szanse na dodatkowe pieniądze mają technologie, które wzmacniają bezpieczeństwo. Przykład to nowoczesne oprogramowanie do przetwarzania danych na satelitach, żeby wzmocnić ochronę informacji. Tak to opisuje jeden z twórców tego rozwiązania, Michał Zachara.
11: Nasza jednostka jest wykorzystywana i tam służy do tego, żeby te dane pobierać z sensora optycznego, z kamery i je przetwarzać na orbicie po to, żeby tylko część danych wysyłać na Ziemię. Czy to zastosowania militarne, czy zastosowania cywilne, te mogą być wykorzystywane.
10: O pieniądze na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku. W resorcie funduszy dostałem informację, że dofinansowanie przyznawane będzie w pierwszej kolejności technologiom przełomowym, które zwiększą obok bezpieczeństwa konkurencyjność polskiej gospodarki.
12: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
3: Brytyjski parlament debatuje nad przyszłością sztucznej inteligencji, która pojawiła się w nim osobiście. Jedna z członkiń Izby Lordów wprowadziła do niej AI niemal dosłownie za rękę.
13: Baronowa Campbell cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, genetyczną chorobę, która utrudnia jej mowę. Ta nowoczesna technologia, jak poinformowała Izbę Lordów, umożliwi mi od teraz uczestniczenie w debacie, używając głosu, który dawno straciłam. Po naciśnięciu guzika parlamentarzyści usłyszeli baronową Campbell w nowej odsłonie. Szacowni lordowie, wspieram tę ustawę i będę za nią głosować, powiedziała. Sztuczna Inteligencja jest jednym z najważniejszych tematów debatowanych obecnie przez brytyjski parlament. Ważone są jej pozytywne i negatywne aspekty. Wystąpienie baronowej Campbell z pewnością zaliczane będzie do tej pierwszej kategorii.
3: O czym relacjonował nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan. A w kolejnych faktach zapytamy Was, jakie macie pomysły na to, aby się rozgrzać w chłodne jesienne dni.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF FM na koniec dnia.
2: Na dnie Morza Śródziemnego.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Donald Trump wybrał złą stronę. Tu nie chodzi o interesy, tylko o nasze życie. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje porozumienie w sprawie paliw między USA a Rosją. To na początek faktów, w nich także o nauczycielach, o których nie da się zapomnieć, i o waszych sposobach na chłodne jesienne dni. Donald Trump, zawierając porozumienie z Putinem, wybrał złą stronę, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas swojej wizyty w Londynie. Pytany o to, czy czuje się zdradzony, odpowiedział, że tak, choć dodał, że jest to bardziej skomplikowane niż jego odczucia. Przypomnę, Donald Trump zawarł umowę z Władimirem Putinem na eksport rosyjskiego oleju napędowego. Przekonywał, że to obniży ceny paliw na światowych rynkach. Dla nas to nie jest kwestia interesów, to po prostu nasze życie, mówił Zełenski. Jeśli jesteś po środku, musisz pozostać po środku, a nie po złej stronie. Myślę, że doradcy Trumpa się mylą. Nie wiem, kto go popycha na niewłaściwą stronę. To nie jest właściwa strona historii, przekonywał prezydent Ukrainy w jednym z wywiadów. W Londynie Wołodymyr Zełenski spotkał się również z brytyjskim premierem Andy Burnhamem. O znaczeniu tych rozmów korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Rzadko zagraniczni dygnitarze przyjmowani są z wojskowymi honorami na Downing Street, ale dla prezydenta Zełenskiego zrobiono wyjątek. Serdeczny uścisk dłoni pod czujnym okiem królewskich gwardzistów narzucił ton temu spotkaniu. Wołodymyr Zełenski nie opuści Wielkiej Brytanii z pustymi rękami. Do Ukrainy trafi kolejna partia pocisków przeciwrakietowych, a także przyspieszone zostaną obiecane już dostawy dronów. Premier Andy Burnham, zachowując dyplomatyczną ostrożność, zaznaczył, że będzie starał się odbudowywać mosty zburzone między Waszyngtonem a Kijowem. Oprócz niesienia bezpośredniej pomocy Ukrainie, taka zawsze była rola brytyjskiej administracji od początku tego konfliktu.
4: Są i takie fakty.
2: 3/4 z nas miało nauczyciela, który wywarł na nas pozytywny wpływ. Taki jest wniosek z zaprezentowanych w Dniu Nauczyciela badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. O niezapomnianych nauczycieli zapytaliśmy uczniów jednej ze szkół podstawowych.
5: Nasza pierwsza wychowawczyni z 0-3 to nauczyła nas w sumie takiej jedności, no trochę nas nauczyła też nauki, żeby sobie poradzić w 4-8, ale też tej jakby dobroci i przyjaźni, że każdy się lubi. No.
6: Że jesteście jedną grupą, tak? W klasie?
5: Tak. Nauczyła nas pani Klaudia i jeszcze przygotowała nas do 4 klasy bardzo dobrze. I nasza niezapomniana nauczycielka od matmy.
7: Akurat nam się trafiły chyba dwie najmilsze wychowawczyni w naszej szkole.
6: Uśmiechnięte?
7: No, aha. Tak. Dokładnie. Jest, nasza pani teraz jest mega, mega miła. Uczy nas plastyki.
8: Też uczy nas jakby jak kolorować świat i jak wszystko...
6: Kolorować? Tak kredkami?
8: Tak. Mhm.
7: Jeszcze nasza pani od polskiego jest mega miła nauczycielką. Mhm.
9: Czasami się denerwowała, ale to tylko czasem, bo my ogólnie jesteśmy bardzo grzeczni.
2: Usłyszał od uczniów nasz reporter Michał Dobrołowicz. Weekend niestety zapowiada się deszczowo. W sobotę będzie padać na zachodzie, w niedzielę przelotne opady deszczu w prawie całej Polsce. Będzie też chłodno, termometry pokażą od 9 do 14 stopni. Jakie macie więc sposoby, żeby się rozgrzać?
10: Może jakaś ciepła zupa?
11: Krem z dyni.
12: Krem z dyni.
13: Czy pani zdradzi, czy ten krem z dyni to na słodko, czy wytrawnie?
11: No tak, raczej na słodko, bo w sumie na mleczku kokosowym.
13: Co poza dynią i tym mleczkiem kokosowym?
11: No widziałam, jeszcze żeśmy w sumie nie robili, ale widziałam przepis z krewetkami podsmażonymi do tego, więc to w sumie na wytrawnie.
13: Takie egzotyczne trochę danie.
11: Takie egzotyczne, tak, dokładnie.
14: Ja tą rosołek zawsze, pomidorową. Ten krem z dyni może być, ale tak raz na całą jesień, nie za często.
13: Czyli jak żona ugotuje, to raz pan zje?
14: To zjem, no jak ugotuje, to będę ja, też się skończy ta zupka.
2: To mieszkańcy stołecznego Bemowa, rozmawiała z nimi reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A jeśli nie zupa, to może herbata z imbirem, pomarańczą, goździkami i miodem?
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF w pracy.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Już Bożek, zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od politycznego sporu wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek złożył ślubowanie, prezydent go jednak nie uznał. W faktach także o Polsce, przedstawianej jako wzór w sprawach obronności. To najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet. Rak piersi był pod lupą faktów w cyklu Twoje zdrowie. Prezydent nigdy nie odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przypomnijmy, Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał. W dodatku na powagę sytuacji Karol Nawrocki odwołał swoją zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Jeśli chodzi o Macieja Berka, to według szefa Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki nie otrzymał potwierdzenia z Sejmu, że Berek spełnia wszelkie prawne wymagania do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Jak mówił Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta dwukrotnie zwracała się do Sejmu o niezbędne dokumenty.
3: Żeby wyjaśnić tę procedurę, ponieważ pan prezydent jako strażnik konstytucji, który ma dopełnić tego drugiego etapu, a więc przyjęcia ślubowania, musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
2: I jeśli chodzi o pozostałą czwórkę sędziów, która nie ślubowała przed prezydentem, to Karol Nawrocki także czeka na decyzję, czy ich powołanie będzie zgodne z prawem, a te decyzje mają podjąć dotychczasowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościelickiej. Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki. Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowanie tych działek, ale zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
4: Koło mojego domu 70 cm mamy obwodnica i nikt się nie pyta nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
5: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
6: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
7: To nie ma związku z budową czegokolwiek w tej chwili. To jest rezerwa terenu pod drogę.
8: Kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże za chwilę będzie 60 lat.
1: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. Polska liderem wśród sojuszników pod względem wydatków na obronność. Podkreśla to ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whittaker, który spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim oraz ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Whittaker wziął również udział w międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum z udziałem polityków, wojskowych i ekspertów. Zaznaczył, że nasz kraj wydaje na obronność około 5% PKB i pokazuje Europie, jak należy to robić.
9: Liczy się tylko Twoje zdrowie.
1: Rak piersi. Taką diagnozę słyszy nawet 24 tysiące Polek rocznie. To najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet. Pamiętajmy, że między 45 a 74 rokiem życia możemy korzystać z bezpłatnej mammografii. Warto też raz w miesiącu wykonywać się samobadanie. Kilka minut poświęconych na profilaktykę może uratować życie. Przekonała się o tym pani Barbara z Wrocławia.
10: To było wczesne stadium. Ja właśnie podczas kąpieli stwierdziłam, że coś, jakiś guzek jest. Szybciutko do lekarza. Także tak za pół roku już była operacja.
11: Ta czujność możliwe, że uratowała pani życie.
10: Na pewno, na pewno.
11: I od tamtej pory pewnie pani się bada regularnie.
10: Tak, przy myciu to bardzo często. To jest tam taki jakiś dotyk. Próbuję szukać tam czegoś.
1: Z panią Barbarą rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Informacje o tym, jak wykonać samobadanie piersi i jak często należy udać się do specjalisty, mamy w zakładce Twoje zdrowie na portalu rmf24.pl. Już jest! Pierwszy zwiastun nowej Narni, filmu Siostrzeniec Czarodzieja. Tym razem reżyseruje Greta Gerwig, znana m.in. z filmu Barbie. Jak zapowiada się świat znany ze słynnej książki? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
12: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin. There was Głównymi bohaterami filmu są Diggory i Paula, dwoje przyjaciół, których życie zmienia się za sprawą czarodzieja, którego gra Daniel Craig, a jedną z najważniejszych postaci tego filmu jest Lev Aslan i jemu głosu użycza sama Meryl Streep.
1: Nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego przyszłego roku. Zwiastun tego filmu mamy na rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM, w nich teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego była wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wśród tematów amerykańska obecność wojskowa w Polsce, a także odnalezione we wtorek wieczorem na plaży w Karwim szczątki obiektu latającego.
13: Zacznijmy od Karwi. Wczoraj była informacja o tym, że znaleziono dron na plaży. Wiemy coś więcej na ten temat? Czy
14: zgadza
13: to jest
14: się, wczoraj wieczorem znaleziono w okolicach Karwi dron. Na miejscu pracuje i żandarmeria wojskowa, i prokuratura. Badamy, co to jest za obiekt. Faktem jest, że nad Bałtykiem też odbywają się czasem testy naszych dronów.
13: Czy to może być nasz, tak?
14: Może być, ale dzisiaj, w tej chwili mam za poważne stanowisko, żeby przesądzać, nie mając dowodów, ale wszystkie scenariusze są możliwe.
13: Czyli również to, że to jest rosyjski dron?
14: Myślę, że za kilka godzin będziemy mogli powiedzieć więcej.
13: To jeszcze pytanie o to, co się wydarzy za kilka godzin. Trybunał Konstytucyjny dziś, sędzia Berek ma zostać zaprzysiężony przy gabinecie marszałka Sejmu. Dzisiaj będzie wejście do Trybunału.
14: Pan wybaczy, zupełnie jest to poza moimi kompetencjami.
13: Ale co oczywiście nie zmienia faktu. Czy to dobrze, czy źle?
14: Nie zmienia to faktu, że uważam, że ten cały serial z Trybunałem Konstytucyjnym powinien się zakończyć i Trybunał powinien powrócić do prawidłowej działalności, jaką miał jeszcze kilka dobrych lat temu.
13: I to się stanie w najbliższych godzinach, najbliższych dniach?
14: Chciałabym, żeby stało się to jak najszybciej, bo myślę, że dzisiaj ofiarą tego, co się dzieje w Trybunale, przede wszystkim padają zwykli obywatele, bo jeśli wrócimy do tych zamierzchłych czasów przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, to przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim rozpatrywał skargi obywateli. I to dzisiaj się praktycznie nie dzieje, więc ja bym chciała, żeby z powrotem przywrócić ład i porządek.
13: No nie będzie przywrócony, bo prezydent nie będzie uznawał teraz orzeczeń, jeżeli to się wydarzy. Prawdopodobnie PiS również.
14: No i znowu zaczynamy się kręcić w jakimś niekończącym się kołowrotku. Uważam, że ta sprawa powinna być wyprostowana i wszystko powinno
13: Pani
14: działać
13: minister,
14: jak należy.
13: Co z bazą amerykańską w Polsce? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi, oni tego chcą. Nie wynikało z tego, że on jakoś bardzo tego chce.
14: Trzeba oddzielić tu kilka rzeczy. Po pierwsze, faktycznie prezydent Trump od dłuższego czasu daje sygnały, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych krótkich rozmowach odnosi się do bazy w Polsce, ale faktem będzie, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument.
13: Nie podpisał.
14: Tylko, że podpis prezydenta Trumpa jest końcem całego procesu, który dzisiaj trwa. Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada wynik tego przeglądu trafi do Pita Hegseta, na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji. My na poziomie administracji rządowej współpracujemy ze stroną amerykańską. Amerykanie widzieli potencjalne lokalizacje. Teraz przygotowujemy ustawę. To wszystko się dzieje. Przedwczoraj też rozmawiałam z generałem Grynkiewiczem, dowodzącym wojskami NATO w Europie, który też patrzy na projekt optymistycznie. Więc ta sprawa powinna się wyjaśnić w ciągu kilku miesięcy. Cieszę się, że tutaj i Pałac Prezydencki, i rząd mówią jednym
13: głosem. Całości my finansujemy, rozumiem, bo
14: tak,
13: to twardo powiedział.
14: Ale to nie jest, myśmy o tym mówili, premier Kosiniak mówił już o tym dawno. Baza amerykańska na polskim terenie to jest znaczący wzrost naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo kosztuje. My jesteśmy gotowi za tą bazę zapłacić.
13: Pani wcale nie obawiacie się, że to jest taka klasyczna mowa trawa Donalda Trumpa, to znaczy, że on obiecuje, równocześnie rotacyjna obecność się zmniejszyła, że mamy fakty, które są takie, że wycofano część wojsk i słowa, które mówią, może będzie baza.
14: Twardym potwierdzeniem jest oczywiście podpis, ale byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zalewskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy. A te prace faktycznie idą do przodu. Po stronie amerykańskiej jest zespół, jest specjalny pełnomocnik Will Capoletti, który był już w Polsce, niedługo sekretarz Colby pojawi się w Polsce. Więc te przygotowania idą oczywiście finalnie. Decyzja należy do prezydenta Trumpa. I tutaj mam nadzieję, że tak jak dotychczas prezydent Nawrocki będzie też w tej sprawie cały czas aktywny.
13: Ile teraz jest wojsk rotacyjnych amerykańskich w Polsce?
14: W ogóle wojsk sojuszniczych jest około 10 tysięcy. I największą część oczywiście stanowią dzisiaj Amerykanie. Amerykanie dzisiaj są nie tylko w tej wersji rotacyjnej, ale też są ćwiczenia wojsk sojuszniczych. To jest kilka tysięcy Amerykanów. Największa część wojsk sojuszniczych to
13: kilka
14: są dzisiaj
13: tysięcy,
14: Amerykanie.
13: Ale miało być 10-11. Słyszeliśmy zapewnienia także z Pałacu Prezydenckiego. Słyszeliśmy także ze Stanów Zjednoczonych, że oni wrócą. Mamy deklarację
14: pana prezydenta Trumpa, że dodatkowe 5 tysięcy się pojawi. Ja zaczynam rozumieć tę deklarację jako 5 tysięcy, które pojawi się w bazie. Ale będąc w resorcie, w którym jestem, mając gigantyczną odpowiedzialność za słowo, dla mnie najważniejszy jest podpis i fakty dokonane.
13: Pojawią się w bazie, to znaczy za ile lat?
14: To jest kwestia kilku lat na pewno stworzenie bazy, ale takiej pełno funkcjonującej, ale myślę, że ta rotacja, tak jak w tej chwili dzieje się chociażby na Litwie, gdzie wstrzymana rotacja zaczyna wracać, bo rozmawialiśmy też z ministrem litewskim podczas Warsaw Security Forum i Litwini mają informację, że za kilka tygodni część żołnierzy do nich wróci. Zobaczmy też, czy tak się wydarzy. Natomiast rozmawiając i z ambasadorem Whitakerem, czyli ambasadorem amerykańskim przy NATO i z generałem Grynkiewiczem, nie mam powodu do niepokoju w kwestii obecności Amerykanów w tej części Europy. Bo nie zdziwiłabym się też, gdyby Amerykanie nieco zmniejszyli swoją obecność na kontynencie. Natomiast uważam, że nie będzie to dotyczyło naszej części kontynentu.
13: Przejdźmy do naszego sondażu. Mniej Polaków chciałoby przywrócenia w Polsce obowiązkowej służby wojskowej. W lutym to były 52%, w październiku 46%. Oczywiście najsłabiej jest ten pomysł popierany wśród najmłodszych, tych, którzy by podlegali temu poborowi. W ogóle rozważamy taki scenariusz jako scenariusz.
14: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. To nie jest tajemnicą, bo mówiłam o tym publicznie. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką, ale też mam kolegów, którzy są absolutnie przeciwni.
13: Ale dyskusja kobiety
14: trwa.
13: I mężczyźni jako tak. Pobór, tak jak jest na przykład w Izraelu?
14: Tak. Ja uważam, że kobiety i mężczyźni. Natomiast proponowałabym też taki scenariusz, w którym najpierw dajemy jeszcze okienko dla tych, którzy chcą jako ochotnicy się zgłosić i wtedy powinno się to wyrównać. Patrzymy na różne modele, na model niemiecki, na modele skandynawskie, ale ja jestem absolutnie za tym. Kobieta czy mężczyzna to taki sam żołnierz.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarnieckiej. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o drugiej. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka. To jest stacja RMF w pracy.

wirowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Do up a do up shoe, do.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. 17 milionów funtów na zabezpieczenia w Czarnobylu. Wielka Brytania pomoże naprawić szkody po rosyjskim ataku. Utrudnienia na A1C w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowana jest jezdnia w stronę Łodzi po awarii ciężarówki. Nowe twarze, ten sam cel. Warta Zawiercie rozpoczyna walkę o obronę siatkarskiego Mistrzostwa Polski. Wielka Brytania przekaże 17 milionów funtów na naprawę elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie. Pieniądze mają pomóc w odbudowie zabezpieczeń uszkodzonych w ubiegłym roku przez rosyjski atak dronowy. Chodzi m.in. o przywrócenie sprawności systemów wentylacji i ochrony obiektu. Tymczasem, jak podał Financial Times, Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie części zamrożonych rosyjskich aktywów do funduszu nadzorowanego przez Waszyngton. Miałoby to pomóc w ożywieniu rozmów pokojowych. Europejscy przedstawiciele odrzucili tę propozycję, przekazała gazeta. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi na remontowanym odcinku w okolicy Gajewa między węzłami Kopytkowo i Warlubie. Doszło tam do wystrzału opony w ciężarówce. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Wyznaczono jednak objazd od węzła Kopytkowo drogą wojewódzką 231 i krajową 91, a następnie już powrót na A1 na węźle Nowe Marsy. Czy prezydent Wrocławia unika mediów? Im bliżej procesu w sprawie afery Collegium Humanum, tym Jacek Sutryk rzadziej pojawia się na konferencjach prasowych. Ostatnie oficjalne spotkanie z mediami miało miejsce 12 sierpnia, czyli ponad 2 miesiące temu. W rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską prezydent zaprzecza, aby była to jakaś strategia.
2: Nie unika pan mediów?
3: Wydaje mi się, że nie.
2: Bywam na konferencjach prasowych od lat w mieście. Pamiętam też ilość konferencji, na których pan był w czasie kampanii wyborczej. To czasami było kilka razy w tygodniu. W tym tygodniu wydaje mi się, że takiej konferencji, na której pan był, nie było. W zeszłym tygodniu też nie. Jest ich na pewno mniej.
3: Ale to nie jest istota pracy prezydenta. Znaczy, tam, gdzie są rzeczy ważne i kluczowe i które dla mnie są istotne, ja tam jestem. Tam, gdzie są inne rzeczy, tak samo ważne, ale jakby którymi ja na co dzień nie żyję, albo uważam, że inni lepiej o tym są w stanie opowiedzieć, to idą inni. Na tym polega zarządzanie milionowym miastem.
1: Prezydent zapewnia też, że przeniósł swoją aktywność do social mediów.
4: Sport w faktach.